Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Melo. Melo Radio. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zagramy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: sprawdzamy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygód do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

Melo. Melo Radio.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
0: O reklamie.

0: TFM. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś będziemy rozmawiać o rykowisku jeleni, bo to rykowisko, te gody już się rozpoczęły. Ze mną w studiu Meloradia jest pan Waldemar Bzura, znany fotografik przyrody, który z tą przyrodą jest za pan brat i niejedno rykowisko pan widział, ale też wieloletni pracownik Mazurskiego Parku Krajobrazowego, oczywiście już teraz na zasłużonej emeryturze, ale gdzieś tam z tą przyrodą obcował pan przez wiele, wiele lat, no i dalej pan obcuje. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry.
3: Takie pytanie na początek. Czym to rykowisko dokładnie jest? Wiemy, że to są ggirlandy, ale na czym to polega?
4: No, w większości fotografików to właśnie czekają tylko na to właśnie rykowisko. Zawsze się przygotowują, bo to jakiś czas trwa. Tak się nawet zaczyna, mówią nieraz, że pod koniec sierpnia, no wrzesień, październik. Pojechałem wieczorem, bo to pierwszy raz tak w tym roku. Bo ja zawsze tak jeżdżę pod koniec, czyli tak po 20. Wtedy zauważyłem po tych moich tylu latach jeżdżenia na to rykowisko, że wtedy już bardziej, można powiedzieć, wychodzą te jelenie na zewnątrz. A tak to tak bardziej skryte są. Gdzieś tam w lesie ganiają się, walczą o łanie, byki. I czym to jest? To jest tak, można powiedzieć, byk w tym czasie no, zdobywa, jak to po naszemu można powiedzieć, dziewczyny. No i czym więcej zdobędzie, no to wiadomo, tak, no to jest silniejszy i nawet samo to on swoim tak zwanym rykowisku, jak to mówię, rykowisko, nie? Czyli ryczy. Rycenia, nie? Mhm.
3: Jak one się zachowują wtedy? Jak jelenie się zachowują w czasie rykowiska?
4: No to mówię, są, no tak po naszemu można powiedzieć, że to takie trochę są pobudzone, nie? I niektórzy mówią, że się nadboją, nie? Że do lasu, bo żeby tam jeleń się nie zaatakował, nie? Chociaż tak, myślę, że to jest chyba nieprawdą, bo tam

0: wabić?
1: No może. No tak niektórzy prawdopodobnie nawet robią, nie? I ja tego nie robiłem, bo zawsze po prostu traktowałem to jako takie, gdzieś tam na skraju lasu sobie stoję z aparatem i czekam, aż wyjdą z tego lasu. Chociaż niektórzy chodzą, wchodzą wewnątrz do lasu i po prostu chodzą za jeleniami, nie? A ja to, no, można powiedzieć, że od początku zawsze jakby czekam na to, aż wyjdą z lasu, nie? Nie lubię chodzić po lesie, a tym bardziej, że komarów jest tyle, że wczoraj byłem wieczorem, to...
0: Tak, to prawda. Tak przyjęło się i taka jest definicja, że jesienny okres godowy jeleni szlachetnych w Polsce trwa od połowy września do początku października, ale w ostatnich latach jakoś to rykowisko coraz szybciej się zaczyna.
1: Ja myślę, że to jest trochę podyktowane też pogodą. Ja też lubię zauważyłem, że jednak przy chłodniejszych nocach, nie? I one bardziej wtedy są aktywne, nie? Ja nieraz wieczorem do późna siedziałem, czekałem, to jakby zaczęło się chłodno robić. Dopiero zaczynają one wtedy jakby się odzywać, nie? I sobie myślę, aha, rano przyjadę, to na pewno tutaj jeszcze będą ganiać się po tej łące. I się okazało, że nie, rano cicho, ciepło się zrobiło, nie? I jednak nie było tych jeleni. Często mówimy tak, że trzeba się odróżnić, bo niektórzy mówią na byka, ogólnie mówi się jelenie, tak? Tylko w jeleniach to jest jeleń, to znaczy byk, i łania to jest jego, jakby można powiedzieć, żona. No tak, jakbyśmy powiedzieli człowiek, kobieta i chłop, nie? Tak samo tu jest, nie? Że jest jeleń, to jest ogólnie mówi się, nie? Czyli byk to jest ten, co jest z rogami, a łania też jest jeleniem, tylko że bez rogów, nie?
0: No dokładnie. A jak się zachowywać podczas rykowiska w lesie? Teraz też okres właśnie grzybobrania. Wiadomo, grzyby są w naszych mazurskich lasach. Mniej lub więcej, ale są. Pojawiły się te grzyby. Jak się zachowywać, będąc w lesie, kiedy usłyszymy to rykowisko? Czy trzeba zachować ostrożność?
1: Ja myślę, że posłuchać. Bo to jest piękne. No ja przeżyłem tyle rykowisk, no mówię, że to pierwsze moje rykowisko, to myślę, że to będzie gdzieś ponad 20 lat temu, jakby we mnie. I co roku jeżdżę i samo to nawet zdjęcie jak nawet nie wykonam, ale same gdzieś tam siedzę sobie i słucham, można powiedzieć, te ryczenie, ale to jest tak piękne. Tym bardziej, że taki jak wyjdzie byk, który bardzo głośno ryczy, i ten to jest taki, można powiedzieć, przywódcą taki. I teraz te drobniejsze byczki gdzieś tam, jak słyszą, że taki jest potężny głos, to one już odchodzą, nawet nie chcą z nim zaczynać, bo wiedzą, że oni nic do powiedzenia nie mają w tym wszystkim, nie? Także, że no, mi się wydaje, nie zwracać uwagi. Jak lubi ktoś posłuchać, to warto po prostu ciszy sobie posiedzieć, posłuchać i coś pięknego.
0: Jak to rykowisko jeleni, jak to ryczenie jeleni brzmi? Czy można z czymś pomylić? Albo nie. Do czegoś jest podobne?
1: No, raczej nie. To słychać od razu, nie, że to jeleń gdzieś tam, byczek ryczy. A czym głośniejszy i czym taki bardziej dosadny, to znaczy, że to jest, no, musi być kawałek tego byka. Same to, jak patrzymy, że taki byk osiąga przypuśćmy do 250 kg, no to już sama masa tego, nie? To już wiadomo, że taki podejdzie, jak nie ja cztery oczy, znaczy cztery, no moje i jelenia i tak stanął 10 metrów ode mnie i tak zaryszał. No trochę tak, kiedyś pamiętam to miałem, to takiego nawet się trochę jakby przestraszyłem, bo nie wiedziałem, co on będzie robić, czy on na mnie ruszy, nie? Ale nie, jednak on po prostu miał wiatr w drugą stronę, czyli nie wyczuł mnie. Po prostu się odwrócił, zaryczał, ja też zaryczałem tak swoim głosem, nie? On tak popatrzył na mnie, odwrócił się i poszedł. O, to niemyśliwy, tylko uśmiał się i poszedł dalej, nie? Widział, że to fotograf z Krytyni, to...
0: Aha, już pana znał.
1: Może znał.
0: Jelenie, no tak jak i inne zwierzęta leśne, dzikie zwierzęta, to zwierzęta płochliwe raczej. Czy w okresie rykowiska, czy w okresie godów one stają się mniej płochliwe, mniej boją się i bardziej podchodzą do ludzi?
1: Ja myślę właśnie,
0: tracą tą czujność?
1: Tak, i to... Tak człowiek, no nie chciałbym nawet tak trochę w tą stronę wchodzić właśnie teraz w tym rykowisku, gdzie jest strzelanie, nie? Bo to rzeczywiście te byki, nie? W ogóle jako jelenie bardziej

0: wychodzą. I tym bardziej pod koniec już tego rykowiska, gdzie takie bek, przecież wiadomo, że w tym czasie rykowiska to prawie nic nie je, nie? Jest już czerpany i tego. Ja nieraz widziałem, że pod koniec, jak ja jeździłem, czy on wychodzi, nie? Się kładzie, leży, odpoczywa, nie? Po tym całym boju swoim, tym trzytygodniowym, czterotygodniowym, nie? Tak się wydaje.
1: I myśliwi czekają na ten okres.
0: I myślę, że to jest trochę takie właśnie... Chociaż powiem tak, kiedyś rozmawiałem właśnie na ten temat z myśliwym, nie? I mówię, że tak, no trochę niehumanitarny, no, strzelać właśnie w tym czasie, nie? Bo to wychodzą, wiesz, wiadomo, to jest wtedy taki odstrzał, nie? Ale on mi tłumaczył, że no wiesz, no, ale to jest dobra selekcja w tym czasie, bo można popatrzeć, nie, czy to się nadaje, on, czy tego, czy do odstrzału on jest, nie? No nie chciałbym w ten temat wchodzić głębiej, nie? No, ale moim zdaniem to jest takie, że nie powinno się strzelać. Tyle powiem, nie? Bo jednak to jest takie... Za łatwo to przychodzi, nie? Bo to wiadomo, w tym czasie jelenie z tego, co ja widziałam przez tyle lat...
1: No tak, wykorzystanie takiego słabego momentu zwierząt.
0: Dobrze pani powiedziała. To jest wykorzystanie takiego słabego momentu, gdzie właśnie on jest zajęty wtedy sobą i mi się wydaje, że to nie powinno się strzelać w tym czasie. Ale większość mi się wydaje... fotografii, nie tylko, nie ludzi też twierdzi, że to jest taki okres, gdzie nie powinno się strzelać.
1: Gdzie pan nasłuchuje tego rykowiska? W których lasach?
0: Powiem tyle, że to jest, no to są okolice, nie, właśnie nie będę mówił, ale to jest tak Dolna Krutynia. Chociaż byłem, patrzyłem, łąki są nieskoszone trochę, to teraz będzie trudniej. Chociaż, no może zdjęcia mogą też być ciekawe, jak wyjdzie i tak prawie go nie będzie widać, tylko same poroże jego, nie, i głowę. To wysoka trawa jest teraz. Ale, no mówię, większość fotografików czeka na ten moment. Widzę, że już na Facebooku się pokazują zdjęcia, czyli już niektórzy gdzieś tam mają miejsce, gdzie wychodzą. Bardzo ładne zdjęcia. No ja też posiadam sporo zdjęć, bo to mówię, tyle lat. Zawsze coś tam się wykonało, jakieś zdjęcie. Ale ja to tak, teraz to jak jadę, to już jak uda się zrobić, to zrobić. Bardziej zależy na posłuchaniu tego, nie? Jak wyjdzie, popatrzeć na takie, no to są naprawdę piękne chwile w życiu. Spotkanie takie z jeleniem, nie? Znaczy z bykiem, można powiedzieć. Zawsze mówi się jeleń, nie? No ogólnie to wiadomo, o co chodzi, nie? Nawet na byka to mówi się, ale bardzo ładny jeleń, nie? No jeleń można też powiedzieć, no ale byk to wiadomo, że tu już chodzi o tego, który ma poroże.
1: Ja przyznaję, że ostatnio będąc w lesie, w sumie niedaleko Mrągowa, bo na terenie nadleśnictwa Mrągowo, właśnie takie rykowisko słyszałam. No to już było nawet tydzień temu, więc zdziwiłam się, że dość wcześnie się rozpoczęło.
0: Tak, tak. Wiem, że któregoś roku to niektórzy już tam dawali na Facebook, że pod koniec sierpnia już się odbywało. Może to nie jest tak, one bardziej w tym czasie, te początki to są takie bardziej skryte, gdzieś w lesie, nie? Nie za bardzo wychodzą na łąkę. Dlatego ja wolę później trochę jeździć, gdzie już wiem, że one powoli zaczynają już wychodzić, wtedy odpoczywać, łanie wychodzą, zaczynają sobie pojadać tam, nie? Przychodzi, położy się, leży, nie? One sobie chodzą w koło, on jak cały król patrzy, tylko obserwuje. Ale wystarczy, że gdzieś tam któryś zaryczy, jakiś byk drugi, nie? To one mają jakieś chyba, poznają się albo coś, bo to patrzy, że głową zaczyna ruszać, wstaje, nie? I w tamtą stronę, gdzie ten byk zaryczał, już biegnie tam.
1: Ciekawym zjawiskiem w przyrodzie jest też okres godowy łosi. To się dokładnie nazywa bukowisko i też się zaczyna w podobnym okresie, no bo od początku września do połowy października.
0: Bukowisko, wie pani co, ja byłem 4 lata temu, pojechałem na Łuknajno właśnie i rzeczywiście słyszałem też to takie buczenie, tak sama nazwa, jak mówię, nie bukowisko. I widziałem wtedy w jednym miejscu chyba 6-7 łosi, nie? No i mam fajne zdjęcie nawet porobione. To jest trochę inaczej wygląda, nie? To jest to takie beczenie, tak gdzieś tam, nie? To tak, można się pomylić. Jak ktoś nie zna tego głosu, nie? To całkiem inaczej. Ja sam się dziwiłem. Słyszałem, coś, co to gdzieś coś się odzywa. Nie widziałem, bo pierwszy raz, nie? Tak słyszałem. Bo jelenia to się nie pomyli, nie? To jak słychać, to jak to zaryczy, nie? To... Ale tak jak na Dolnej Krutyni mówię, tam tych byków, pamiętam, kiedyś tak siedziałem do późna nawet. Jak zaczęły ryczeć, nie? To po prostu jakby, to prawie jakby ziemia się ruszała, nie? To po prostu jak wyszły na tą łąkę, zaczęły się ganiać i ryczały, to jest takie przeżycie, że człowiek aż niemożliwe, nie? Tu, tamte są, Tusk. Normalnie może, nie wiem, około 20 byków, jak zaczęło ryczeć, nie? To po prostu szkoda, że nie nagrałem tych głosów.
1: Bez porównania z Bukowiskiem.
0: To jest w ogóle coś innego, nie? Może też tak samo, tylko tam chyba bardziej takie, to odbywa się takie bardziej takie, no nie jest aż tak, mi się wydaje, to atrakcyjne, może tak powiedzieć, jak Rykowisko. Ale też, no, myślę, że Łosie, to co ja widziałem wtedy, to też jest piękne, nie? No ja zdjęcia mam w tych mgłach, nie? Jak one idą tam, na Tautach byłem wtedy. To też bardzo, takie moje pierwsze nawet spotkanie wtedy było takie właśnie z Łosiami, aż tyle tych Łosi, nie? I sobie pomyślałem, no tak, bo to jest Bukowisko, bo to był październik, pamiętam wtedy.
1: Też ważna informacja, ważna wiadomość dla kierowców, bo właśnie w tym okresie, w tym szczególnym okresie jesiennym, kiedy te zwierzęta mają swój okres godowy, one też migrują. No i często przebiegają przez ulicę, wychodzą na ulicę, więc no takie spotkanie z dzikim zwierzęciem, szczególnie łosiem, może skończyć się tragicznie i dla kierowcy, i dla zwierzęcia.
0: Ostatnio to takie właśnie były tylko obrejdy, jak się jedzie na piecki. I no jest to na pewno, w nocy powinniśmy zwolnić trochę i bardziej ostrożnie jeździć. Tym bardziej w tym okresie teraz, to powinniśmy bardziej z pedału nogę zdjąć trochę i wolniej, nie, jeździć w tym okresie. Są takie przypadki, że można no po prostu naprawdę nie tylko samochód tu szkodzić, ale i siebie, nie, bo to taka masa jak wpadnie na przód, nie, na szybę, nie, no to...
1: Tak, spotkanie z łosiem, czy nawet jeleniem może skończyć się tragicznie, dlatego warto zdjąć nogę z gazu. Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Waldemar Bzura, fotografik przyrody. Dziękuję bardzo.
0: No, dziękuję.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Fotografia, media i aktorstwo. Te trzy dziedziny łączy ze sobą Emilia Turek, mrągowianka, niezwykle sympatyczna osoba swoją drogą. Emilia jest dzisiaj naszym gościem. Cześć, witaj.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Te trzy dziedziny mimo wszystko w pewien sposób można połączyć, oczywiście, bo są podobne do siebie, ale zanim do tego przejdziemy, jak ty to łączysz, jak to u ciebie wygląda, to chciałabym ciebie zapytać na początek o to, bo teraz w ogóle próbujesz swoich sił bardzo w aktorstwie, odnajdujesz się w tym w pewien sposób, chciałabym ciebie zapytać o to, jak to się u ciebie zaczęło, czy ty jako mała dziewczynka bawiłaś się właśnie w aktorkę, no bo często dziewczynki właśnie bawią się w piosenkarki, marzą o tym, żeby zostać piosenkarką, aktorką, nauczycielką, nie wiem, jest kilka takich głównych zawodów, o których marzą małe dziewczynki. Jak to było u ciebie?
6: Powiem ci, że to jest zabawna sytuacja, bo tak, bawiłam się w aktorkę, ale to w takim sensie, że potrafiłam znaleźć taką zabawę, gdzie byłam tylko ja. Ale to nie tak dlatego, że byłam egoistyczna czy coś w tym stylu, tylko potrafiłam z niczego coś zrobić. I już takie były podrygi pierwsze, co nie? I nie sądziłam, że w ogóle tak było ze mną. Dopiero później mi rodzice o tym powiedzieli, bo ja myślałam, że to jest normalne, że każdy się tak bawi, co nie? Cóż, później okazało się, że każda Wigilia była moja. Scena. Rodzinna. Więc śpiewy, tańce. Super. Już w jakiś tam stopniu to się bardziej rozrastało i było we mnie. No ale później przyszedł taki moment zatracenia niestety, bo zostało to we mnie stłamszone, bo byłam też w pewien sposób przez rówieśników gnębiona w szkole. Szykanowano ze mnie i różne rzeczy robili.
1: Co się działo?
6: Nie mam pojęcia, ale to wszystko zatraciłam.
1: Ze względu na co?
6: Do tej pory nie wiem dlaczego. To było dla mnie trudne pod tym względem, bo ja zapomniałam o tym, że to lubię. Do takiego stopnia to wszystko poszło. Ja zapomniałam, jak się mówi. Ja zapomniałam, jak się jest gdzieś. Po prostu takie blokady we mnie powstały, że i nie wiedziałam, kim jestem. Było takie, wiesz, poszukiwanie tożsamości. I zaczęłam pisać jakieś tam wiersze. A potem trafiłam na taką sytuację, gdzie poszłam na kółko teatralne i to też był przypadek.
1: Kiedy to było? Ile miałaś lat wtedy?
6: 16 lat miałam, jak poszłam na kółko teatralne.
1: To tutaj, w Mrągowie?
6: Tak, w Mrągowie, jeszcze Mania była. Wtedy prowadziła to kółko pani Marta Szymborska. I to było coś niesamowitego, bo ja w pewnym momencie... Wiesz, wyobraź sobie taką sytuację. Mhm. Jesteś w jakiejś niewiedzy i nie wiesz, kim jesteś tak naprawdę. I nie wiesz, co robisz w życiu. Masz jakieś tam niby przemyślenia, ale jesteś stłamszona. Inaczej było w domu, bo w domu to wariat totalny, ale w szkole inny człowiek. I nagle wchodzisz na takie kółko teatralne. Do tego miejsca idziesz, do MCK. I to jest, jakbyś dostała obuchem w głowę. Raptownie, o ja cię, ty, to fajne, ja to lubię. I nagle sobie przypominam, że kiedyś mi się to podobało. Dopiero mi się coś odblokowało, nie wszystko, bo to tak nie działa, że na pstryknięcie palca. Później jakieś kolejne próby. Wyobraź sobie, że mi ciężko było wejść w takie role, gdzie ja musiałam pokazać złość albo skrzywić minę, bo od razu słyszałam, że haha, jaka brzydka, albo jakieś inne, wiesz, słowa. O, jak się krzywi, ale to bardzo źle wygląda. Wiesz, jak to dzieci, nie?
1: Jednym z twoich zainteresowań jest właśnie fotografia. I kiedy ty poczułeś, że lubisz to robić i że to ci wychodzi? Bo jednak masz za sobą też kilka wystaw tutaj lokalnie i w Mrągowie i poza Mrągowem.
6: I to wszystko szło równolegle. Tylko ja nie miałam tej świadomości. Bo to gdzieś we mnie zawsze było, co nie? Ale myślę, że dzięki temu, że rodzice kiedyś mi dali w prezencie cyfrówkę, to mogłam robić zdjęcia. Tylko że ja nie wiedziałam, że to się później przeobrazi coś takiego. Zaraz 10 lat będzie, jak robię zdjęcia i nawet już prowadzę działalność gospodarczą, mam swoją firmę i się w tym naprawdę rozwijam. Mam teraz też ciekawe rzeczy w tym kierunku wykonywane, jakieś fajne współprace, ale to może są takie, wiesz, pojedyncze rzeczy, które na to wpływają. Mi się wydaje, że trochę rodzice, trochę też ja, a później naprawdę spotykam się w jakimś miejscu i się pojawia ta możliwość, że mogę to robić i nagle ja to chwytam, bo chcę doświadczyć. To jest najważniejsze. Doświadczyć czegoś. Nie bójmy się tego. Próbować nowych rzeczy. Nie mówmy na zasadzie, a to nie dla mnie. Ja też nie wiedziałam, czy fotografia jest dla mnie. Ale ona jest pewnym wyrazem artystycznym. To, czego ja nie mogę przedstawić, bo nie mam takiej możliwości, mogę na kogoś innego zrzucić. I wtedy, jak ktoś do mnie przychodzi na sesję, to jesteśmy w danym klimacie. Tylko to też nie jest powiedziane, że ona to zrobi. Bo czasami mi zaoferuje coś innego ta osoba. Ja też w to idę, bo też jestem elastyczna. Różni ludzie do mnie przychodzą i różne emocje ze sobą niosą. I to jest piękne. Ja wtedy z tego czerpię. To jest niesamowite.
1: Ale działasz też w jednym z mrągowskich portali informacyjnych. Czy to wszystko, fotografie, media i aktorstwo, da się ze sobą połączyć?
6: Na początku myślałam, że się nie da, bo zawsze mi mówiono, a jak jesteś od wszystkiego, to jesteś do niczego. A potem sobie tak pomyślałam, ale to fajnie ze sobą współgra. Jestem wyczulona na drugiego człowieka, słucham go, zadaję mu pytania. Ciekawość świata. W teatrze otwartość na drugiego aktora, odbijanie się energią od słów, od czynów, od gestów. A w mediach wyszukujesz tematów tożsamych z tobą, czyli to, co cię interesuje. Wiadomo, czasami są tematy, które są całkowicie tobie obce, no ale masz tą możliwość wyboru i to fenomenalnie się łączy. Ja nie sądziłam, że się to w ogóle da, ale dało się.
1: Rozmawiamy dzisiaj też między innymi dlatego, że ostatnio właśnie odkryłaś w sobie może nie nowy kierunek, no bo to jest z tobą od dawna, to aktorstwo, ale próbujesz poszerzać swoje horyzonty i gdzieś w takich produkcjach telewizyjnych.
6: Teraz weekend był bardzo owocny, bo byłam we Wrocławiu. No jakoś tak mam flow, tak mówią przysłowiowo. Myślę, że to mój czas i łapię to, co mi jest dane. Troszeczkę jest też tak, że po pewne rzeczy sięgam sama. bo trzeba wyjść naprzeciw pewnym rzeczom. To nie jest tak, że ktoś raptownie do ciebie zadzwoni i powie: o Emilia, chodź tutaj, mamy dla ciebie rolę. To też jest taka świadomość, że są grupy, że są kontakty, że trzeba uderzać do pewnych drzwi. Nie mówię, że natarczywie, ale tak, teraz naprawdę mi się poświęciło. Teraz mi się poszczęściło.
1: Ale to nie jest dla ciebie nowość, bo już wcześniej próbowałaś czegoś
6: Oczywiście. Od 16 roku życia statystowanie przede wszystkim. Znaczy inaczej. Od 16 roku życia kółko teatralne. Mniej więcej, jak dobrze liczyłam, 9 lat. Później w międzyczasie statystowanie, rola drugoplanowa nawet, ale to w takim naszym zaciszu. Film krótkometrażowy, a później dopiero zaczęły pojawiać się epizody. I właśnie to jest ten proces, który jest piękny sam w sobie, bo nie ma tak, że masz od razu to i to, chyba że, nie wiem, trafisz na taki moment, na dobrego reżysera, ktoś cię zauważy i ci się poszczęści i masz to od razu. Ale prawda jest taka, że wiele osób dąży do tego, próbuje. I to nie jest tak, że w ciągu roku masz 3 czy 4 możliwości. Czasami pojawia się jedna. I pytanie, jak ją wykorzystasz. U mnie na szczęście jest taka, jakby to powiedzieć, tendencja wzrostowa, bo z każdym rokiem jest coraz lepiej. I w tym roku film krótkometrażowy, statystowanie, Brudny Joe, teraz epizod Policjantki i Policjanci, drugi epizod Wydział Sprawiedliwi Trójmiasto. Petarda. I chcę tu się zatrzymać na jednej rzeczy, że ten epizod w Trójmieście, tak to nazwę, to jest naprawdę epizod przełomowy, bo tutaj weszła duża organika, organiczność ciała, tego się nie da zagrać. Ja znalazłam sobie te pokłady tego wszystkiego, które umożliwiły mi właśnie wejść troszeczkę wyżej na swój własny poziom, który gdzieś tam we mnie jest, tylko po prostu nie miałam takiej możliwości, żeby taką scenę odegrać. I myślę, nie chcę, wiecie, prorokować, bo to nie o to chodzi, bo zazwyczaj jest tak, o, mówię, jest super, super, na pewno coś zaraz będzie, a potem nie ma. Ale uważam, że w tym momencie to naprawdę mocno świadczy o tym, w jaki sposób ja działam, w jaki sposób ja pracuję. Tutaj jest widoczny mój warsztat.
1: Chcesz się rozwijać w tym kierunku? To jest jakiś twój cel? Jakieś masz marzenia dotyczące aktorstwa?
6: Uśmiecham się, no bo proste, ja chcę dostać Oscara.
1: Na pewno. Nie, tego no, ci życzę.
6: To jest takie moje marzenie, bardzo, bardzo dalekie, nie? Mówią, żeby nie marzyć głośno, ale ja uważam, że powinno się marzyć głośno, bo są takie osoby, które jak to słyszą, to może dadzą ci szansę. Są też takie osoby, które to słyszą i powiedzą, ale ego, nie? Ale uważam, że trzeba mieć aspiracje, dążyć do pewnych rzeczy. No i mam taką nadzieję, że w przyszłości otrzymam, nie wiem, jakąś rolę drugoplanową w jakimś serialu. No już pierwszą...
1: Drugoplanową?
6: Pierwsza rola to już jest marzenie, nie?
1: Dlaczego nie?
6: Dlaczego nie? Ale no mówię, no step by step. Statystowanie, epizody, może reklama, może później drugoplanowa rola, potem pierwsza. Kto wie, gdzie mnie poniesie, ale jestem otwarta na rozwój. Całe życie, bo mi to
1: co
6: naprawdę
1: chciała w życiu robić.
6: Dużo.
1: Właśnie chciałabyś zostać aktorką, no jednak zaczynałaś, kiedy miałaś 16 lat, tak? Próbowałaś tak. swoich sił. Teraz, no nie będę mówić głośno, ale trochę lat minęło i dalej to aktorstwo?
6: No tak, oczywiście. To nie jest tak, że to jest tylko aktorstwo, bo ja rozwijam się i w dziennikarstwie.
1: Ale przy okazji to aktorstwo.
6: Tak.
1: Bo a co jest ci bliższe?
6: Aktorstwo, zdecydowanie. Tylko, że wiecie, no to jest...
1: To a fotografia?
6: Też lubię, ale aktorstwo kocham. Mhm. Bo to, ja nie chcę mówić, że to są alternatywy, bo to są rzeczy, które ze mną rezonują. Bez tego nie byłabym ja. To jest składowa tego, kim jestem. To jest moja tożsamość. Ale aktorstwo to nie jest tak, że o Jezu, bo sława, bo pieniądze, bo coś tam. Po prostu dla mnie to jest forma autoterapii. Jest to sposób na wyładowanie siebie. Ktoś inny uderza w worek treningowy, a jak ja wejdę na scenę, czy jestem przed obiektywem, to ze mnie wszystko schodzi. Ja później czuję ulgę. Ja zapominam o tym, że coś się kiedyś wydarzyło złego, czy nie wiem, są jakieś trudne momenty w życiu. Po prostu mnie to uskrzydla. Coś nieosiągalnego, ale z drugiej strony może stać się osiągalne. I gdyby faktycznie to się przerodziło w coś stałego, to uważam, że oczywiście nie zrezygnowałabym z fotografii czy z dziennikarstwa, ale na tym bym się koncentrowała najbardziej. Koncentruję się teraz na tyle, ile mogę. Na razie nie mogę w to pójść całkowicie, no bo też trzeba z czegoś żyć. A nie oszukujmy, z takich epizodów nie ma dużych pieniędzy.
7: A powiedz mi, czy jest ktoś, aktor lub aktorka, kogo podziwiasz? Być może ktoś z Mrągowa, no bo przecież z Mrągowa też mamy aktorów, pochodzą stąd, z okolicy również.
6: Sentyment mam ogromny do Sebastiana Badurka, naszego mrągowskiego aktora, bo on jako drugi mnie prowadził. I on tak naprawdę wyzwolił ze mnie te wszystkie najgorsze rzeczy, ale to nie są najgorsze rzeczy pod tytułem złe zachowania czy coś w tym stylu, tylko wydobył ze mnie takie pokłady, które były we mnie ukrywane wcześniej, bo wracamy do sytuacji, gdzie naprawdę miałam niezły roller coaster w szkole. Ale Sebastian to jest taka osoba, która spowodowała, że ja spojrzałam na ten świat całkowicie z innej perspektywy. On dał mi taką świadomość tego, że to, że jestem zła, to też jest w porządku, mam do tego prawo. I ja dzięki temu nie boję się, że się gdzieś skrzywię, czy będę miała usta otwarte, bo będę w szoku, bo to jest naturalne. A inne inspiracje polskie, oczywiście Danuta Stenka, Agata Kulesza, oni są moją inspiracją. Bardzo ich cenię.
7: Warto inspirować się innymi osobami i czerpać od nich wiedzę. Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem była mrągowianka Emina Turek.
6: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
2: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: ulicach Mrągowa jest jeszcze spokojnie, ale kierowcy, miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, bo z każdą godziną będzie coraz tłoczniej, zwłaszcza w centrum. Uwaga na Kierii Skłodowskiej, Wojska Polskiego i oczywiście na Warszawskiej. Na wjeździe do miasta też powoli robi się nieciekawie. Bądźcie czujni.
1: Powinny być specjalne weekendowe kursy, jak przygotować się na poniedziałek. Na szczęście jesteśmy w tym razem, podkręcamy tempo w Melo Radio, bo już w 6:30. I za chwilę dla was na rozgrzewkę trzeszoty w Melo. Waldek Derłek, dzień dobry, hej!

Dub Dogs w Melo Radio, a to jest ten moment, kiedy powinniście dzwonić do nas jak najszybciej, bo mam dla was 3 poranne szoty w Melo. No i merch do zgarnięcia. Czekam teraz 3213217777. Melo torba dla was. Dzwońcie jak najszybciej. 3213217777.

0: Meloradią Rągową.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryz,

0: kawałek do reklamy.
1: No i robimy to, co zrobić mamy. Sokół w Melo, to teraz pogwarzymy. Cześć Kasia, hej.
2: Cześć.
1: Cześć, Kasia, siemanka. Co tam dzisiaj już ci się udało, co? Przyznaj się, pochwal.
2: Udało mi się z samego rana dodzwonić do Melo Radia. Na 3 szoty w Melo.
1: Punkt dla ciebie. No jak ty tak zaczynasz, to naprawdę ten tydzień musi być dobry. Co dzisiaj będziesz robić?
2: No właśnie siedzę przed pracą, za chwilę będę szła do pracy, no i to na poczcie roznieść listy dzisiaj.
1: A ja już myślałem, że powiesz nie do pracy, tylko będę się dzisiaj obijać. Słuchaj, uwaga, dla ciebie teraz.
0: 3 szoty w Melo. Melo.
1: Kasia, mieszkanie czy dom?
2: Mieszkanie.
1: Wolisz chodzić na grzyby czy zrywać owoce z drzewa?
2: Zrywać owoce z drzewa.
1: A teraz uwaga, rower czy hulajnoga?
2: O, jak się. Rower.
1: Rower. Trochę podchwytliwe pytanie dla ciebie, bo ty to chyba bardziej na nogach, co?
2: Na nogach i samochodem.
1: Wybrnęła.
2: Bardziej.
1: Niech ten poniedziałek ci się kręci fajnie. Dla ciebie Melo Torba. Trzymaj się, Kaśka. Cześć, dzięki. Bye.
2: Super, dzięki. 3 szoty w Melo.

0: James Young, Infinity w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana i co z tego, że jest poniedziałek? Też może być naprawdę fajnie, przekonajcie się razem z Melo, że tak będzie. Od rana podkręcamy tempo, podkręcamy ten poniedziałek. No, zegarków nie podkręcamy i tak już chodzą naprawdę szybko. Za 7 minut, 7 już teraz.
1: A już o 7 zagramy
0: Bebe Rexha i David Guetta, Set Girl z Melo. Mamy też dla Was newsy, to za chwilę i prognozę pogody w Melo Radio.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
7: Niebieskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 zł za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
20: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
21: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań.

0: Radiem Rąkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Pogoda.
1: Prawie 15 stopni na termometrach, tak nas witam Rąkowo poranku, a w dodatku wita nas szarymi chmurami. Słońce może się pojawić, ale dopiero po południu, tak mówią synoptycy. Opady deszczu, trudno je na ten moment wykluczyć, więc bądźcie gotowi. Z parasolem w zanadrzu. Wiatr na razie spokojnym, ale w ciągu dnia może podokuczać dużo mocniej.
2: To już prawie siódma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
3: Premier spotkał się z szefami służb. To po niedzielnym ataku na zachodnią Ukrainę. Jeden z dronów uderzył w parking przy stacji benzynowej kilkaset metrów od polskiej granicy, mówi Donald Tusk.
4: Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych.
3: To właśnie jeden z takich dronów uderzył tuż obok przejścia w Dorohusku. Na autostradach i drogach ekspresowych zostaną uzupełnione znaki. Tam, gdzie zaczyna się odcinkowy pomiar prędkości, pojawi się informacja o tym, jakie ograniczenie obowiązuje. Aleksander Zwierew zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiecki tenisista w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. Łoś sparaliżował wczoraj ruch kolejowy w pobliżu stacji Warszawa Centralna. Pojawił się na torach. Utrudnienia trwały ponad 80 minut. Zwierzę wróciło do natury.
2: Poniedziałek jeszcze do tej pory niczym was nie zaskoczył. Spokojnie, dopiero siódma. My rozkręcamy się i podkręcamy tempo w Melo Radiu. Cześć, dzień dobry, hej, Waldek Darłak. Indie gadają, a my już dla was gramy.

Gangsta's Paradise, Lost Capital w Melo Radio. Tak podkręcamy tempa. Dzisiaj mamy poniedziałek, a wydajecie sobie z tym świetnie radę. A ja chciałbym was zapytać dzisiaj, uwaga, co mówicie sami do siebie? Jaki tekst mówicie najczęściej sami do siebie? Wiecie, w różnych sytuacjach. Czekam na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, bo jestem tego bardzo ciekaw. Jak zwykle wiem, że można liczyć na was. Jaki tekst mówicie najczęściej sami do siebie? W myślach albo wiecie, tak po cichu pod nosem. Czekamy na meloradio.pl. Wbijajcie, nagrywajcie za najfajniejsze głosówki. Jest merczyk do zgarnięcia.

Pola z tej Tripsy, duże oczy w Meloradiu, podkręcamy tempo i pytamy, jaki tekst mówicie najczęściej sami do siebie, tak wiecie, w myślach albo pod nosem. Jaki tekst, co takiego mówicie sami do siebie najczęściej, jak się zdarzy? No to czekam na wasze głosówki, wbijacie na meloradio.pl ze swojego telefonu i nagrywacie, wystarczy tam nacisnąć słuchawkę. Na dole już głosówka leci do nas, a do was być może za te najlepsze, najfajniejsze głosówki poleci fajny Melo Merch. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii zrobiono ciekawy test. Wyszło z niego, że żeby zrobić jedno selfie, z którego jesteśmy zadowoleni, musimy zrobić 5 zdjęć. Średnio potrzeba właśnie 5 prób, żebyśmy uznali, że jesteśmy zadowoleni z tego, jak wyszło. Tylko co piąta pytana osoba przyznaje, że wystarczy jej jedna próba, bo od razu uznaje, że na tym zdjęciu wszystko jest okej. A 35% ludzi to przyznaje, że ma w swoim telefonie całą serię prawie identycznych zdjęć. Skądś to znamy, co?

0: Jest poniedziałek, ale na szczęście też są i takie numery. Tak podkręcamy tempo On Tonight i Sylwa Bumpa w Melo Radio. No i są różne fajne teksty, które mówicie sobie najczęściej pod nosem do samego siebie. Jakie to są teksty? Czekamy. Jakie teksty mówicie sami do siebie? Czekam na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, tam możecie coś nagrać.
1: Ała, rzeczywiście.
0: No dobra, a twoja propozycja?
2: Zdarza mi się powiedzieć dość często o masz i pasuje do wielu rzeczy.
0: Faktycznie pasuje, a ty?
3: U bracie, ci znowu nie pykło.
0: Słuchajcie, no żeby tam wszystko wam dzisiaj pykło od samego rana. Najlepiej niech pyknie na meloradio.pl. Czekamy na głosówki. Jaki tekst mówicie do siebie najczęściej?
4: Reklama. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla ciebie. Dekoral fasadowy biały 10 litrów. Tylko 210 zł. Drewnochron Ekstra Impregnat gotowe kolory 9 litrów. Tylko 220 zł. Spiesz się, promocja trwa do 30 września. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
10: Kawka się ceni.
11: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
10: Podkręcamy tempo w Meloradio, a to Morandi i Angels. Już za 27.08.

0: Hardwell i Chris Jones w Melo. Young Again. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio, tak żebyście dobrze się czuli z samego rana w poniedziałek, bo to bardzo istotne, podobno. Za 17 minut godzina 8, a my dzisiaj pytamy, jaki tekst zdarza wam się mówić sami do siebie. Sporo waszych propozycji, sporo wiadomości, sporo głosówek, sporo tekstówek też. Uwaga, zaczynam od jutra. Po co ja tu przyszłam? Jeszcze 5 minut. Spokojnie, jakoś to będzie. Jeszcze tylko jeden odcinek. To jest też dobre. Dobra, nikt tego nie widział. No i moje ulubione nie no, serio. A ty?
1: Weź to od razu wypikaj, wiesz? To najczęściej mówię do siebie. Pozdrawiam.
0: No, rozumiem, takie coś do pikania by się przydało czasami pod ręką.
2: Nic, tylko się zaje.
0: Nie no, nie dajcie się zajechać dzisiaj.

0: Chris Cross Amsterdam, Maja Ma, jedna z propozycji. Do 30. Meloradia, głosujecie na meloradio.pl. Już za chwilę newsy u nas, będzie też prognoza pogody. No i podpowiadam, że po 8 to będzie też nasza nowa zabawa, czyli ostatnie słowo. Już się szykujcie.
1: A już o 8 zagramy
0: Tobie Ramia i Fly High w Melo. Właśnie tak, zagramy wam punktualnie o 8, inni wtedy będą jeszcze gadać.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Włączamy niskie ceny.
21: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
22: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm, dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Przeceny na urodziny. Rodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
24: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
25: Po reklamie. Trafik.
18: Klasycznie w centrum miasta. Teraz stracicie najwięcej minut. Kierowcy, uważajcie na Kiri Skłodowskiej, Wojska Polskiego oraz na Warszawskiej. Coraz tłoczniej robi się także w pobliżu szkół i przedszkoli. Tam oczy i uszy też warto mieć szeroko otwarte. Poza miastem jeszcze jest dość spokojnie. Chmurna aura wita nas o poranku w Mrągowie i nie zachęca do porannego wstawania. Temperatura także nie pomaga, prawie 15 stopni na termometrach i na razie tutaj zmian nie będzie. Patrząc w niebo, czekają nas zdecydowanie szare chmury, ale po południu słońce może się pojawić. Opad deszczu na razie trudno je wykluczyć, a jeżeli chodzi o ciśnienie, to jest ono wysokie.
0: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
26: Dziś zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Być może wyjaśnią się dalsze losy prezesa Radosława Piesiewicza. Zarząd może powierzyć jednemu z zastępców czasowe pełnienie jego obowiązków. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w szpitalu w Koninie. 88-letnia pacjentka wypadła ze szpitalnego okna, mówi Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
27: Prowadzimy czynności w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci.
26: Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Ukraina musi przestać atakować rosyjskie zasoby oleju napędowego, tak mówi prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że rozmawiał już o tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Papież Leon XVI kończy 71 lat. W dniu urodzin odwiedzi Bibliotekę Apostolską. W Watykanie nie przewidziano specjalnych obchodów.
0: Dużo wyjątkowych numerów mamy dla was i specjalnie na okazję poniedziałku nasza zabawa Ostatnie Słowo. To już za chwilę. Waldek Darłak, cześć, siema, hej, inni gadają, my już gramy w Melo.

Felix Jan i Sofia Liz Baxter, Ready for Your Love. Jak jesteście gotowi na to, co mamy dla was przygotowane, to jak najszybciej dzwońcie teraz. Zabawa Ostatnie Słowo. Ruszamy już za chwilę. Czekamy na dwie osoby. A jak już te dwie osoby będą, to wtedy ja podaję kategorię, z której będę czekał na to, żebyście podali jak największą ilość słów. Oczywiście bawimy się na czas. Na to wszystko jest tylko 20 sekund. Już teraz dzwońcie pod 321-321-777. Czeka Melo Merch do zgarnięcia. Nasze oryginalne, fantastyczne skiety Meloradia są do wzięcia i do zgarnięcia też Melo Torba. Czekam na was. 321-321-777. Nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo. Zaczynamy za chwilę. 12 po 8.

0: Sigala, Sweet Lovin' w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana. Dzisiaj w dzień, który wszyscy uwielbiają. Nie no, wiem, przesadziłem trochę. Poniedziałek mamy. Ale zobaczcie, jest plusik jeden. Trzynastka nam przeleciała przez weekend. Dzisiaj czternasty. Na szczęście. Ostatnie słowo. No i zobaczymy, kto dzisiaj będzie miał ostatnie słowo. Kto dzisiaj tych słów powie więcej razem z nami. Już teraz Mateusz. Cześć Mateusz.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Siemaneczko, hej, Mateusz, dzisiaj szczęśliwy i zadowolony. Takie trochę przedłużenie weekendu, przyznaj się, bo dzisiaj home office ma. Zazdrościmy.
1: Prawda, prawda.
0: Dobra, jest też Adam. Siema Adam, hej.
2: Cześć, witam.
0: Cześć, słuchajcie, Adam to jest gość, który patrzy na was z góry, bo on różne rzeczy montuje na dachach. Ale teraz jesteś na ziemi.
2: Tak, tak, aktualnie na ziemi.
0: Dobra, pełne uziemienie, czyli czujemy się pewnie. Ja też jestem dzięki temu spokojniejszy o was. Ale uwaga, liczę na wasze szybkie tempo. Zasada w tej zabawie jest taka, że za chwilę podam wam kategorię. Z tej kategorii liczę, że powiecie jak największą ilość słów. Mówicie na zmianę, zaczyna Adam, potem Mateusz, potem Adam, potem Mateusz, potem Adam, potem Mateusz. Zobaczymy, kto powie więcej słów. Ten, kto powie więcej, zgarnia skiety. Kto mniej, melotorbę. Każdy będzie zadowolony i najważniejsze, panowie, uwaga, na to macie 20 sekund łącznie, a kategoria dzisiaj to uwaga, uwaga, gatunki muzyczne. Adam, start.
2: Pop.
1: Rock.
2: Hard style.
1: Disco polo.
2: Hard rock.
1: R&B.
0: Koniec czasu! Słuchajcie, ale poleciliście tam w pewnym momencie, no, od bandy do bandy, można powiedzieć. Nieźle było. Ja myślę, że remis to jest sprawiedliwy wynik. 3-3 dzisiaj. To jest starcie, które zostaje zakończone remisem i myślę, że tak jest najlepiej w poniedziałek rano. Dla Adama melotorba, dla Mateusza melotorba. Trzymajcie się. Dla was wszystkich fajnego poniedziałku.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting w Melo. Mamy wszystkie te numery, dzięki którym będzie się wam chciało trochę bardziej w poniedziałek z samego rano i mamy też jeden sposób, jak tu bardziej się zintegrować z sąsiadami. O tym już za chwilę i nie chodzi mi ani o wspólną imprezę, ani o grilla. Za chwilę więcej o tym. Będzie wcześniej także Liwka, między innymi już 27 po 8 w Melo Radio.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: W sklepie Mrówka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, a do tego mnóstwo cenowych hitów. Pilarka łańcuchowa spalinowa Horks 1,9 kW za 279 zł, taniej o 120 zł. Suszarka do owoców i grzybów za 59,99, taniej o 20 zł. Więcej hitów cenowych w Mrówce Mrągowo przy ulicy Olsztyńskiej 11.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
12: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

It's so good, so good. Choice Ivan w Melo i Rush. I tak podkręcamy tempo. Za 18 minut 9. Jakby tu się zintegrować z sąsiadami? W jednym amerykańskim miasteczku ludzie z całej dzielnicy postanowili zrobić coś wspólnie, wszyscy razem, jednocześnie. No i wymyślili, że urządzą wielką wyprzedaż garażową. W całej akcji wzięli udział mieszkańcy aż 60 domów. To się nazywa, słuchajcie, mega wyprzedaż. A ile wy macie w domu takich rzeczy, które to leżą od lat, ale wiecie, no szkoda wyrzucić, albo tak jak to u mnie jest, na pewno jeszcze się przyda.

0: najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Griffin i World Away, jeden z tych numerów, dzięki którym poniedziałek jest jakoś taki o wiele sympatyczniejszy od samego rana. Już za 9 minut 9, za chwilę w Melo Newsy, będzie też prognoza pogody, no i będzie kolejna porcja gorącej muzy.
1: A już o 9 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fade w Melo Radio. Inni będą jeszcze gadać, a my już wam tak zagramy. Punktualnie o 9.
1: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: 8 200 8 600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru
8: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą Maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie.
11: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Trafik.
12: W gminie Sorkwity na drodze Burszewo-Warpuny-Zyndaki od dziś czekają utrudnienia w ruchu. Droga ma być czasowo zamknięta, a to oznacza bezwzględny zakaz ruchu na odcinku objętym pracami. Kierowcy tutaj przyda się czujność i wyrozumiałość. Szare chmury od rana opanowały Mrągowo i dzisiaj tej szarości będzie naprawdę sporo. Ale czekają nas też małe zmiany, zwłaszcza po południu. Otóż jest szansa na słońce. Chyba dzisiejszy spacer to nie jest taki najgorszy pomysł. Na termometrach prawie 16 stopni i na razie taka temperatura powinna się utrzymać. Ta odczuwalna, kolejna dobra informacja, raczej niewiele się różni.
13: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
14: Ruszają utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Drogowcy muszą wymienić dylatację między węzłami Piątek i Kutno. Zajmą lewy pas trasy w stronę Gdańska. Jest apel o ostrożność i stosowanie się do oznakowania, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
15: Tak szybko jak będzie to możliwe, przywrócimy normalną, właściwą organizację ruchu.
14: Utrudnienia mają potrwać najpóźniej do piątku. Teraz Stop Znieczulicy, Wyloguj Obojętność ruszyła druga edycja tej kampanii. W tym roku dotyka ona obojętności w przestrzeni cyfrowej. Jelena Rybakina z Kazachstanu, oficjalnie liderką światowego rankingu tenisistek, Iga Świątek jest dziewiąta. Wolniejsze starzenie i lepszy sen dzięki terapii poznawczo-behawioralnej. To u osób cierpiących właśnie na bezsenność, tak twierdzą amerykańscy naukowcy.
13: Lepszy poniedziałek i lepszy start tego nowego tygodnia. My twierdzimy, że to także właśnie dzięki tej energetycznej muzyce, jaką mamy dla was. Tak podkręcamy tempo. Waldek Darwa, heja.

Solo i Blanka w Meloradio, ale cały czas razem z wami. No poniedziałek mamy, tak się ten tydzień zaczyna. Na szczęście jesteście w miejscu, gdzie mamy też dużo energetycznej muzy i gramy ją dla was. Josh Baker to świetny przykład. My Place w Melo już 11 minut po 9:00.

Babi Jagla, Osia w Melo. Podkręcamy tempo, 16 minut po godzinie 9 mamy, a pewien facet to wygrał 240 tysięcy dolarów, ale na początku nawet o tym nie wiedział. Najpierw los mu się gdzieś zapodział, a jak się w końcu znalazł i gość zobaczył, że wygrał, to postanowił poczekać sobie jeszcze prawie do ostatniej chwili i odebrał te pieniądze dopiero po roku. Czujecie to? Prawie przed upływem terminu. Ja rozumiem, że niektórych rzeczy lepiej nie robić w poniedziałek, no ale są sprawy, których nie można odkładać. Jak najszybciej wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was szybką kasę. Napiszcie koniecznie, jakie macie pomysły, na co przepuścicie te pieniądze. 200 są do zgarnięcia i na pewno trafią do kogoś jeszcze dzisiaj. Tylko najpierw wy musicie trafić na meloradio.pl, tam napisać, na co wydacie tą szybką kasę, no i czekać na telefon od nas. A jak już będziecie mogli odebrać, no to szybka kasa wpada wam od razu w ręce i wydać ją będziecie mogli dosłownie po chwili. Także czekamy na meloradio.pl, 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie w Meloradio.

Axwell, Whatever Turns You On, wasz poniedziałek też w trybie on już od samego rana. 27 minut po godzinie 9 mamy i dużo energetycznej muzy dla was. I tu Colors już za chwilę w Meloradiu, a później to powiem wam, gdzie i dlaczego za drapanie się po uchu można dostać mandat. Posłuchajcie w Meloradiu.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów dociepleń, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, bohaterów Warszawy 10.
9: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 000 zł. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: Po reklamie.

Mocny klasyk. Four Strings i Take Me Away z tym numerem wiele osób ma dobre imprezowe skojarzenia. Podkręcamy tempo w Meloradiu, a w Grecji uruchomiono system kamer, które przy pomocy AI monitorują, czy kierowcy nie łamią przepisów. Dochodzi jednak do absurdalnych sytuacji, gdzie wystawiane są mandaty za wykroczenia, których nie było. Kamery rejestrują obraz, ale zdarza się, że źle interpretują to, co widzą. No i posypały się mandaty. Na przykład AI uznało, że pasażer nie miał zapiętych pasów. Problem tylko w tym, że żadnego pasażera nie było, a na fotelu leżał po prostu plecak. Ale hitem to są mandaty za drapanie się po uchu. Kierowcy dostają takie, bo AI uznaje, że ktoś akurat rozmawiał przez telefon. W sumie taki mandat to i tak niewielki koszt, żeby się dowiedzieć, że cały czas jeszcze jesteśmy lepsi.

0: Sonny Poderaj, Becky Hill, Say Something. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Zareagujcie odpowiednio na ten numer. To propozycja do 30 Meloradia. Wbijajcie na meloradio.pl i głosujcie na ten numer. A jaka jest moja reakcja na twój widok, kolego? Stary, jak ja się cieszę, że cię widzę i że poniedziałek cię nie przestraszył. Adiusz się szykuje, żeby przywitać was po 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Topic i Becky G, Sorry Papi w Melo. Plan jest taki, przejmuje was Adi, a my budzimy się razem znów jutro w 6:30. Waldek Derbak, fajnego poniedziałku.
1: Autopromocja. W poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
19: W sklepie PSB Mrówka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, a z aplikacją kupisz jeszcze taniej. Szpadel Solid firmy Fiskars za 59,99 zł z aplikacją zyskujesz 10 zł. Farba jedynka śnieżnobiała. Opakowanie 10 litrów za 44,99 zł. Z aplikacją zyskujesz 5 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka, Mrągowo, ulica Olsztyńska 11.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
6: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w sobotę od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
8: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: wyraźnie przenosi się poza miasto. Więc jeżeli podróżujecie dzisiaj w kierunku Piecek, Olsztyna bądź Mikołajek, to uważajcie, bo na trasach może być bardzo tłoczno. Szerokości. Bez zmian niestety na mrągowskim niebie. Dzisiejszy dzień upłynie nam pod znakiem szarych chmur, chociaż po południu jest światło w tunelu, ponieważ na niebie może zagościć słońce na chwilę, ale z pewnością umili nam to popołudnie. Wiatr momentami trochę mocniejszy, jeszcze intensywniej powieje w drugiej połówce dnia. Ciśnienie cały czas jest wysokie.
1: To są newsy Meloradia Mrągowo.
0: Patrycja Strupińska, zapraszam. Już dziś o godzinie 11 w okolicy ulicy Wojska Polskiego w Mrągowie odbędzie się test syren alarmowych. To część rutynowych testów systemu ostrzegania. Nie ma powodów do paniki. Zmieniamy temat. Wczoraj dwie osobówki zderzyły się ze sobą we Woli Muntowskiej. Do kolizji doszło na drodze krajowej numer 59 na skrzyżowaniu w kierunku Piotrówki. Na szczęście żaden z uczestników zdarzenia nie doznał poważnych obrażeń. Z dróg zaglądamy jeszcze do serca miasta. Do końca września potrwa głosowanie do mrągowskiego budżetu obywatelskiego. O szczegółach Paulina Zborowska-Wejchman z Urzędu Miejskiego w Mrągowie.
2: Sieć interaktywnych nośników informacji miejskiej. Drugim z takich projektów jest rozbudowa toru pamtrakowego. Mamy również trzeci projekt, jakim jest rozbudowa placu zabaw przy Jeziorku Magistrackim w Mrągowie i rewitalizacja przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Parku Lotników.
0: Głosować można przez internet bądź stacjonarnie.
3: Za moment 10:00 to są newsy Meloradia, Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek Szwecja. Wybory parlamentarne wygrywa tam lewicowa opozycja. Tak wynika z przeliczenia 95% głosów. Trwa odbudowa po powodzi na ziemi kłodzkiej. Samorządowcy oceniają na razie pracę na 50%. Gdzie się nie obejrzeć, widać koparki i sprzęt budowlany, mówią mieszkańcy.
4: Bardzo dużo pracy jest do zrobienia.
5: No muszą robić, żeby było ładnie.
3: Z kolei na odbudowę zapory i zbiornika trzeba jeszcze poczekać 5 lat. Rozwój AI trzeba regulować na szczeblu międzynarodowym, jak wzbogacanie uranu. Tak wynika z najnowszych specjalistycznych raportów, a pisze o tym New York Times. Coraz mniej chmur pojawia się nad Europą, przez to wzrosły dawki promieniowania UV zdolnego wywołać rumień na skórze. Badanie przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców z udziałem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
6: Na zegarach 10:00, no siemanko, Adi z tej strony. No to zaczynamy z poniedziałkiem, walka nie jest prosta, bo przed nami cały tydzień, ale spokojnie i z tym damy radę. Kiedy inni gadają, my już gramy. Topic, Becky G, Sorry Papi.

Neptunika i What If, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, no ta jesień chyba jest już bardzo blisko, jeżeli już nie jest tak naprawdę, bo obserwujemy termometry, widzimy, co się dzieje za oknami, trochę deszczowo, trochę szarawo, no chyba jesień faktycznie się pojawiła, ale to też nie jest wcale tak bardzo źle, no bo co by nie mówić, to chyba zgodzimy się wszyscy z tym, że tryb jesieniary to wcale nie jest zła opcja, wiecie, kocyk, pumpkin spice latte, dyniowe świeczki w ogóle, także wiecie, do tego jakiś ultra mega fajny serial, a może jakaś, nie wiem, integracja z innymi, wiecie, wspólnie zawsze fajniej spędzić czas i może to jest akurat pomysł, który warto zrealizować. Powiem tak, niech się kręci, róbcie co chcecie. Filipek Nel, to już teraz w Melo.

0: Lost Frequencies i Mary Frost, Paraiso, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Walczymy dalej z poniedziałkiem, nie odpuszczę wam. Będziemy czuć się dzisiaj wszyscy dobrze, będziemy podekscytowani mocarnym brzmieniem, zadbamy o to, żeby było jak należy, no bo w tej godzinie Kashmir, Eli Oaks i Reasons, dużo dobrego brzmienia, to mogę wam obiecać.
1: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka. Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Castorama!
0: mama!
21: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: W sklepie PSB Mrówka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, a z aplikacją kupisz jeszcze taniej. Szpadel Solid firmy Fiskars za 59,99 zł. Z aplikacją zyskujesz 10 zł. Farba jedynka śnieżnobiała. Opakowanie 10 litrów za 44,99 zł. Z aplikacją zyskujesz 5 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka, Mrągowo, ulica Olsztyńska, 11.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.

Kashmir i Tears of the Dance Floor. No tak, bo to właśnie tutaj w tym miejscu można zrobić coś szalonego. Można, oprócz tego, że podkręcić tempo, to jeszcze między innymi zadbać o swój budżet, no bo do zgarnięcia macie w ramach szybkiej kasy 200, a nawet 500 zł. I to w zasadzie na co tylko stryjenka sobie życzy. Wbijacie na amaloradio.pl zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, co chcecie z tym sianem zrobić, a potem co? Podbieracie telefon i wygrywacie. Proste, banalne. Karnawał, Gips, już teraz razem z Pesedem w Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Kygo, Take Me Back. Tak podkręcamy tempo, bo to przecież w remiksie Robina Schulza. A Robina Schulza przypominam, że usłyszycie w dobrym Melo w weekend, także szykujcie się, a w razie czego zapiszcie, żeby wam nie uciekło.
1: A już o 11 zagramy
0: Bibi Rexha i Sad Girls. No i to jest ta dziewczyna, która moim zdaniem okazała się totalnym diamentem tegorocznego Tomorrowland, bo mimo krótkiego seta zrobiła niezwykłe show.

0: już nieco mniej.
1: Odliczamy co piątek od 18.
0: Wbijajcie na meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
2: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
3: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą. Po reklamie.
4: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
5: Szarości na mrągowskim niebie cały czas nam towarzyszą i wygląda na to, że taka czeka nas również druga połówka dnia. Ale jest mała nadzieja. Po południu na niebie ma na chwilę zagościć słońce. Póki co deszczowych chmur nie widać, natomiast przygotujcie się na mocniejsze podmuchy wiatru. Ciśnienie jest natomiast cały czas wysokie. I raczej takie pozostanie do końca dnia.
4: To są newsy Meloradia Mrągowo.
5: Patrycja Strupińska, zapraszam. Na początek ważna informacja dla kierowców. Utrudnienia w ruchu na drodze Burszewo-Warpuny-Zyndaki. W gminie Sorkwity dzisiaj rusza przebudowa drogi. Na odcinku będzie obowiązywał bezwzględny zakaz ruchu. Bądźcie więc ostrożni w rejonie trwających prac. A dziś, jeszcze dziś, macie szansę zgłosić miejsce odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Mrągowo. Informuje gmina Mrągowa. Wcześniej warto zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi rodzajów zbieranych odpadów z gospodarstw domowych. Na koniec mamy ciekawe wydarzenie dla wszystkich mieszkańców i gości. Taniec, poezja, obraz i muzyka połączone w jedną wielką instalację. Projekt artystyczny realizuje mrągowianka Marta Szymborska, a instalacja zagości w Mrągowie 20 września. O szczegółach sama inicjatorka.
6: Zaprosiłam też do współpracy różne osoby, które gdzieś na mojej drodze twórczej się pojawiły.
5: Wydarzenie ruszy o godzinie 17 w Starym Kinie Mazur przy Warszawskiej 34.
7: Zbliża się 11. To są newsy Meloradia. Marcin Sikora. Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość szykuje się na masowe protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przed budynkiem powstało miasteczko. Będą też dyżury posłów. Potrzebne są szlaki transportu LNG z pominięciem cieśniny Ormus. Tak mówi minister energii Omanu. To podczas konferencji producentów i handlowców z branży gazowej. Powoli zbliżamy się do jesieni. W wielu miejscach jednak nie zabraknie słońca. Na termometrach zobaczymy też jeszcze całkiem przyjemne wartości, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
8: Przeważnie około 18 do 22 stopni.
7: Na początku tygodnia trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Topnienie lodowców w Himalajach coraz większym zagrożeniem dla Indii. Tracą masę o 65% szybciej niż dekadę temu, co zwiększa ryzyko powodzi. Tak oceniają naukowcy.
9: Siemanko, na zegarach 11, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, my już gramy. Zaczynamy od bardzo energetycznej dziewczyny, albo raczej diwy, którą też spotkacie na Instagramie Meloradia. Bibi Rexha, Sad Girls, ja jestem Adi i zapraszam do 14.

Silva Bumpa On Tonight w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, w międzyczasie sprawdzam, co ma dla nas kalendarz świąt nietypowych i mam coś dla osób, którym trochę się nie chce, chociaż nie jest to temat do żartowania, ale dobra, delikatnie podejdźmy do tego z dystansem. Dzisiaj obchodzimy coś takiego jak Dzień Wypalenia Zawodowego i to jest naprawdę poważne zagadnienie, które, o którym trzeba mówić głośno. Jeżeli faktycznie coś takiego się u was pojawia, to pamiętajcie, że zawsze warto o tym z kimś pogadać, a jeżeli po prostu wam się nie chce, no to może jak pójdziecie do szefa i powiecie: szefie, bo ja już jestem wypalony, dzisiaj nie chce mi się. Może to 20 minut, 15 by was puścił wcześniej. No trzymam za to kciuki. A jak nie, to tsunami. Gramy już teraz, Dubs.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Swedish House Mafia, Lucky Lee, Happiness is So Sad w Melo Radio i 27 minut po godzinie 11. No tak można podkręcać tempo, zwłaszcza, że coś się dzieje. No bo widziałem na ich Instagramie, że oni mają dosyć bardzo mocne, obfite plany na rok 2027 i to, że to będzie muzyczne, to jedno, ale to, że będzie tam dużo ludzi i będzie dosyć duże zbiorowisko w Europie, no to już jest druga sprawa. Jak będę wiedział coś więcej, dam znać.
1: Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers, Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w soboty od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10.00 do 16.00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przerwę.

Kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryz.

Ja też wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Sigala, Becky Healy, Wish You Well w Melo Radio. 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Mamy poniedziałek dzisiaj. Tak, poniedziałek to jest straszny dzień, wiem o tym doskonale, nie musimy sobie o tym za bardzo przypominać, ale z kolei o tym, co chciałem wam powiedzieć, warto przypominać zawsze i wszędzie, no bo 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie, to zawsze jest kusząca propozycja, dlatego jak macie tylko możliwość, to proszę bardzo, let's go, meloradio.pl, tam wbijamy zakładka konkursy i akcje, tam wybieracie to, co potrzeba, piszecie, na co chcielibyście to wydać i potem odbieracie telefon, włączacie dźwięk, żeby w razie czego słyszeć, że ktoś dzwoni. No i jak ktoś zadzwoni, to już dobrze.

0: All of my love w Melo Radio. 10 minut do godziny 12. Ze mną Marcin Sikora. Siemanko!
1: No cześć, w końcu znowu razem.
0: No nareszcie, trochę musieliśmy na to zaczekać, ale stary, mamy to. A co masz w newsach w ogóle?
1: A między innymi o tym, że uczniowie się garbią i mają problemy z postawą.
0: O, to ja w sumie od szkoły przyjmuję pozycję krewetki.
2: A już o 12 zagramy
0: The Bowser i Magnetic w Melo Radio. Ale zobacz, oni tutaj się wycpanili w tym nowym studiu i zobacz, jakie my mamy fotele wygodne, żebyśmy właśnie się już nie garbili. To jest cwane.
1: No ja i tak to robię.
0: No i tak się czasem zdarza.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: W sklepie Mrówka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, a do tego mnóstwo cenowych hitów. Pilarka łańcuchowa spalinowa Horks 1,9 kW za 279 zł. Taniej o 120 zł. Suszarka do owoców i grzybów za 59,99. Taniej o 20 zł. Więcej hitów cenowych w Mrówce Mrągowo przy ulicy Olsztyńskiej 11.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
22: Sprawdźmy, jakie czeka nas popołudnie i czy będzie kilka niespodzianek. Szykuje nam się raczej pochmurne popołudnie w Mrągowie, ale widać światło w tunelu. Słońce także może zagościć na chwilę. Na termometrach prawie 17 stopni i taka temperatura powinna utrzymać się również do końca dnia. Wiatr trochę mocniejszy już o tej porze. Bez zmian jest natomiast cały czas wysokie ciśnienie.
21: To są newsy Meloradia Mrągowo.
22: Patrycja Strupińska, zapraszam. Od początku września na ulicach Mrągowa można spotkać nowe autobusy zmodernizowanej komunikacji miejskiej. Operator komunikacji, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie chce doprecyzować nowy rozkład i jakość usług. I tutaj potrzebny jest Wasz głos. Swoje uwagi do rozkładu można zgłaszać poprzez formularz maila bądź telefon. Po prostu dajcie głos. A Wy, Panie, dajcie się przebadać. I będzie ku temu okazja. Do Mikołajek przyjedzie Mamobus. Bezpłatne badania rozpoczną się 16 września. Z badaniami niestety bywa różnie. Więcej na ten temat Alicja Eitner z Warmińsko-Mazurskiej Rady Kobiet.
0: Bardzo często jest tak, że kobiety mają w sobie strach, tak, że no boję się, że mi coś znajdą.
22: Na badanie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Na koniec sport. Przed Mrągowią Mrągowo dwa ważne spotkania. Już jutro mecz ze Startem Niedzica, a 19 sierpnia spotkanie z Węgorią Węgorzewo. Wpadnijcie pokibicować na mrągowski stadion.
1: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
2: Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej chodzi o kręgosłup, a powodów jest kilka, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
23: To ograniczenie aktywności fizycznej i tak zwany siedzący tryb życia. Nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
2: Największe ryzyko utrwalenia się złych nawyków pojawia się między 6 a 7 rokiem życia. Rosja podstępem werbuje Azjatów za pomocą fikcyjnych ofert pracy. Potem wysyła ich na front w Ukrainie, tak twierdzą chińskie media. Co trzecia osoba w Unii Europejskiej zmaga się z chorobami mózgu, to dane Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych. Migrena i choroba Alzheimera to największe wyzwania. Na koniec sport. Polacy zostali liderami grupy B Mistrzostw Europy. Broniący tytułu nasi siatkarze pokonali Macedonię Północną 3-0.
1: Siemano, w poniedziałek mamy godzinę 12, to jest dobry moment na to, by skoczyć na jakiś lunch albo w ogóle coś zjeść, także dbajcie o siebie, a my, kiedy inni gadają, to my już gramy, wiadomo, The Bauza. Do 14 jesteśmy razem.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Nie, to będzie o nim głośno. W sumie już jest, ale będzie jeszcze głośniej, bo facet temu zapodaje z taką klasą, z taką gracją, z taką energią i tym młodzieńczym zapałem, że to się w głowie nie mieści. Thomas Gray, Use Ray Heaven. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. No a ja sprawdziłem, co tam u Tomasa słychać. Pokazał, jak ostatnio doskonale bawił się ze swoją fantastyczną publiką w Miami. Było naprawdę przepięknie, ale też zapowiedział się, że 26 września będzie w Kanadzie, dokładniej w miejscu, które nazywa się New City Gas. Tam będzie na pewno bardzo, ale to bardzo elektronicznie. No i też czytam, że tam coś z rehabem mają chłopaki poszaleć, także miejmy nadzieję, że będzie o tym bardzo głośno, no i że będzie też okazja, by opowiedzieć o tym, co przygotowali, bo znając ich temperament muzyczny, to na pewno się dogadają i będzie co wspominać.

0: Tytuł tej piosenki, weźcie sobie do serducha. I to tak serio, serio. Robin Schulz i Take It Slow w Meloradiu, 28 minut po godzinie 12. Zwolnijcie. Zwolnijcie zarówno za kółkiem, zwolnijcie też w pracy. Nie ma co się śpieszyć, wszystko ogarniecie. Jest dopiero początek tygodnia, ze wszystkim siebie robicie. A w razie czego od tego macie nas, by was podkręcić. Ariana Grande i Break Free jeszcze w tej godzinie. Bądźcie blisko.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
6: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
7: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
8: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
7: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: posiadacze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
7: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w soboty od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10.00 do 16.00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.

DJ Remo, Ty Mac, Sofia Loren w Melo Radio i 17 minut do 13. Tak, podkręcamy tempo w poniedziałek. A to jest potrzebne, nie oszukujmy się nikomu, nic się nie chce. Wszyscy są zmęczeni po weekendzie, jeszcze pogoda nie wspiera, dlatego macie od tego nas i mamy też taką motywację, która na pewno pomoże. Szef nie dał premii, spokojnie, my mamy szybką kasę, 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. I lepiej zadziałać od razu, z doświadczenia to mówię. Później zapomnicie, potem posłyszycie, że ktoś wygra i wam będzie smutno. A to wy możecie wygrać. meloradio.pl/konkursy i akcje. Wbijajcie, no i zgarniajcie szybką kasę. Do dzieła!

0: Armin van Buuren, Sasha i Everlasting w Melo Radio, 8 minut do 13, tak podkręcamy tempo. No i z takimi nowościami to życie staje się lepsze. A ze mną jest Ula Harciarek. Siemanko.
1: Cześć, jestem. Tak,
0: co tam masz fajnego?
1: Newsy. A w newsach będzie o wyjątkowym samochodzie z 83 roku, który przetrwał do dzisiejszych czasów i można go oglądać.
0: No i pięknie, taką motoryzacyjną historię lubimy najbardziej.
2: A już o 13 zagramy
0: Shimza, Kasango i Fire Fire. Damy trochę muzycznego ognia, żebyście po pierwsze się rozgrzali, a po drugie, żebyście właśnie mieli sporo energii. Gram to punktualnie o 13.
2: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
0: To będzie dla mnie zaszczyt.
2: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w 1.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
6: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
18: Dobra, zdradź sekret.
17: Jaki sekret?
18: No, ten twój patent na zakupy.
17: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
18: Tylko w Modivo?
17: Nie, też w obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
18: I co z tym cashbackiem?
17: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
18: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
19: 18,47,12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
20: To ja też chcę!
19: 24,30.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
20: Po reklamie. Meloradio Mrągowo.
22: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
23: Szef PKO Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Nie zgodził się na to sąd okręgowy w Katowicach. Noś odblaski, apeluje policja, bo coraz wcześniej zapada zmrok i jesteśmy trudniej widoczni na drodze, mówi Paulina Wołczańska z mazowieckiej policji.
24: Pieszy, który ma na sobie element odblaskowy, jest dla kierowcy znacznie lepiej widoczny, a to daje mu więcej czasu na bezpieczną reakcję.
23: Z odblaskiem kierowca zauważy cię nawet z 200 metrów. Z powodu aktywności wulkanu Etna na Sycylii lotnisko w Katanii nie przyjmuje samolotów. Tak ma być dziś do godziny 16. Prototyp terenowego Poloneza z 1983 roku można oglądać w Szczecinie. To jedyny egzemplarz, który przetrwał. Samochód można oglądać do połowy grudnia w Muzeum Techniki i Komunikacji.
22: Siema! Fajnie, że jesteście. Mamy 13 na zegarach, ja jestem Adi. I kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo! Fire, fire! Dajemy do pieca i to będzie bardzo dobra opcja na poniedziałek.

Ta wrażliwość, te emocje. No i powiem to, ale też ta zmysłowość. No przepiękne to jest. Liwka, poza tobą nic w Meloradio. 14 minut po godzinie 13. Słuchajcie, ja wam polecam i to bardzo z czystego serducha mówię, jeżeli Liwka ogłosi jakiś koncert gdzieś w okolicy, to idźcie i się bawcie i skorzystajcie z tego, bo to, co ta dziewczyna robi na scenie, to po prostu za każdym razem przechodzi do historii. I to nie tylko dlatego, że ma talent, ale też po prostu fantastyczną energię do ludzi. No musicie to przeżyć, musicie to sprawdzić. I podobnie można powiedzieć o przeżyciu związanym z Tomorrowland, no bo tak było, kiedy odwiedziliśmy na main stage Davida Guetta. Who's that chick? Ciekawy jestem, czy to pamiętacie jeszcze.

0: Wciąż Maker Pop Back, Scampi My Place, Valor Radio, 27 minut po 13. Mikołaj Kojawiński ze mną, siema.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchaj, mam do ciebie takie pytanie natury psychologiczno-emocjonalno-inteligenckiej.
1: Słucham.
0: Tylko obiecaj, że nikomu nie powiesz, bo to jest trochę dziwne.
1: Dawaj.
0: No, jakim ja jestem człowiekiem, jak bardzo jestem narcystycznym, że ulubionym kontaktem w aplikacji Teams jestem ja?
1: No wiesz, czasami trzeba pogadać z kimś inteligentnym, nie?
0: Dzięki, stary, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć.
2: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla ciebie. Dekoral fasadowy biały 10 litrów. Tylko 210 zł. Drewnochron Ekstra Impregnat. Gotowe kolory 9 litrów. Tylko 220 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 30 września. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVita. Vitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie. Którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Mama! Cześć, kochanie!
16: Co chcecie na obiad?
17: Cebulę z pire!
18: Pierogi z serem!
19: Makaron carbonara!
20: Fasolka po brytońsku!
16: Kochani, to nie jest restauracja!
20: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
16: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
20: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
21: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
22: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
23: Castorama!
24: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
23: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. i Besterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

with this. Flip it. Dip it. Ej, no dawno wam tego nie grałem. Flip it. Snoop Dogg i Flip It w Meloradio. Buja. Mhm. 18 minut do godziny 14. Snoop Dogg, fajnie go zagrać i też fajnie przypomnieć o rzeczy, która raczej nie jest taka w 100% oczywista, jeżeli chodzi o tego artystę. No bo Snoop Dogg w wolnych chwilach, jeżeli takowa rzeczywiście się znajdzie, to lubi sobie pograć w gierki. No i między innymi możecie zobaczyć, jak gra w takie tytuły jak Tekena, między innymi NHL. Generalnie on bardzo lubi gry sportowe. Lubi też Call of Duty, no i czytam też, że jest całkiem niezły w Fortnite'cie. Już nie mówiąc o tym, że kiedyś nawet otrzymał swoją skórkę. Bardzo mu to schlebiało. Marlon Hofstadt, I Like, to już teraz.

0: Word away. Groovy, word away.
1: Word away.
0: Word away.
1: To the goddess, word away.
0: Chciałem zabrzmieć
1: jak taki American DJ.
2: Bardziej jak nałogowy palacz.
0: Co? Iga i Mikołaj w studiu. Gotowi Siema, jesteście? No.
2: Tak jest, kapitanie.
0: World Way.
3: A już o 14 zagramy.
1: To nie będzie World Way, to będzie lubię cię jak lato.
0: Potrzebujesz kaszlnąć? Nie przejmuj się.
2: Gardełko mnie boli.
1: Od tego mówienia World Way.
0: Ej, dajecie na 3-4. 3-4.
1: World Way. Iga nie powiedziała. Brzydko.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
8: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
9: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Oszczędzania są zawsze na plusie.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny!
15: Drodzy klienci, Market Budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Po reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Dron z Rosji znaleziony w Bałtyku, jak informuje szef Ministerstwa Obrony, był w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nowe znaki pojawią się na drogach, będą informować o odcinkowym pomiarze prędkości, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
2: To na razie projekt. Uważajcie w górach, w Beskidach na przykład warunki na szlakach są bardzo trudne, jest mokro i ślisko.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Freak Fight. Witajcie w poniedziałek, to będzie, słuchajcie, cudowny tydzień.
2: Wow, jak oficjalnie rozpoczęto, to skoro tak mówisz, to chyba tak musi być.
1: Bo wiara czyni cuda, pamiętajcie o tym.
2: A, widzisz, oglądałem Królestwo Niebieskie w wersji reżyserskiej przez weekend, więc jestem w temacie akurat.
1: No to słuchajcie się nas, wiara czyni cuda, proszę to zanotować i manifestujmy, że to będzie świetny tydzień. Teraz ty.
2: Będzie super tydzień, zaczynamy go z przytupem.
1: Jej.
2: Teraz będzie Lubię Cię jak lato, a potem pogadamy o Książulu, który zaskoczył. Zaskoczył
1: naprawdę?
2: Wszystkich, no.
1: Ale tak naprawdę zaskoczył?
2: Tak, bo pochwalił swojego głównego chyba wroga.
1: Nemezis. No dobrze, Igo Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.

0: To Rehab i Michelle Schulte, Waterfall w Melo Radio. Istnieje beef w polskim internecie. Odwieczny beef Magda Gessler kontra Książula. Tak. W zasadzie na odwrót.
1: No właśnie. Książulo był w wielu knajpach pani Magdy i nigdy mu nie smakowało. Zawsze mówił, że za drogo i...
0: I fuj.
1: No, no lipa generalnie, ale... Normalnie piekło zamarzło. Magda Gessler otworzyła nową knajpę nad jeziorem Czorsztyńskim. Nie wiem, gdzie to jest, bo miałem dwóje z geografii.
0: Piękne miejsce.
1: No i tak mu smakowało, że aż mualana kleił na drzwiach.
0: Mimo cen.
1: Mimo cen. Chociaż no dobra, ja spojrzałem na schabowego, to się złapałem za głowę, ale nad morzem jednak jadłem droższego. Ale też był dobry.
0: Bo ty po prostu lubisz schabowe, okej?
1: Okay? Kocham.
0: Typowy Polak.

0: Girls in Love, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Słuchajcie, jak u nas zawrzało w studiu od tej dyskusji, ponieważ Polki chcą dodatkowy dzień wolny za miesiączkę.
1: Tak, urlop menstruacyjny, coś takiego się nazywa i funkcjonuje w Hiszpanii, w Japonii między innymi. To jest 12 dni dodatkowych wolnego w
0: na
1: skali
0: żądanie,
1: roku.
0: Tak.
1: Na żądanie, no tak, tak, tak. No tylko, że i w Hiszpanii, i w Japonii zrównany jest też wiek emerytalny.
0: To jest kolejna rzecz, która
1: czyli jeśli wprowadzamy, to rozumiem, że wyrównujemy jednocześnie ten wiek. Czyli co, dłużej będziecie pracować, czy my krócej? Wybieraj.
0: Możemy zrobić tak, że wszyscy pracujemy krócej. Czy tobie to pasuje?
1: Dobra, co prawda ZUS tam się chyba załamie, nie? Jakby się tak wydarzyło, ale no coś za coś, nie? Każdy sobie teraz musi samemu chyba oszczędzać na emeryturę.
0: Czyli co, pracujemy krócej, mamy urlopy menstruacyjne, co jeszcze dorzucamy do tego?
1: No, średnia hawajska dla wszystkich.
0: A, i oczywiście 4-dniowy tydzień pracy.
1: Tak. I średnia hawajska dla wszystkich. Ja już się dałem nabrać, czekam od 2015.

0: Jak to dobrze buja, tak w poniedziałek mają maj we Freak Fajcie. Słuchacie Meloradia.
1: O.
0: A propos baby, Karolina Derpieński, znana tiktokerka.
1: No i nam wszystkim też zresztą.
0: Pracowała z nami w Słuchamy i Oceniamy. Powróciła do swojego faceta, albo facet powrócił do niej.
1: O, no to będziemy oceniać.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: W sklepie PSB Mrówka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, a z aplikacją kupisz jeszcze taniej. Szpadel Solid firmy Fiskars za 59,99 zł z aplikacją zyskujesz 10 zł. Farba jedynka śnieżnobiała, opakowanie 10 litrów za 44,99 zł. Z aplikacją zyskujesz 5 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka, Mrągowo, ulica Olsztyńska 11.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
21: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen.
23: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
24: Dobra, zdradź sekret.
23: Jaki sekret?
24: No, ten twój patent na zakupy.
23: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
24: Tylko w Modivo?
23: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
24: I co z tym cashbackiem?
23: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
24: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
25: Hej, tu Ikea.
0: Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Po reklamie.
2: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Ráne mám Martin Garrix i popisové numer Mikołaja jak gra na zębach.
1: Fajne, nie?
0: Świetne to jest.
1: A wciąż nie dostałem pieniędzy z tantiem.
0: Mogę cię reprezentować w sądzie. A propos reprezentowania w sądzie, bo to tak mogło się skończyć. Karolin Derpiński i Jack, to jest ta para, która wzbudza kontrowersje w polskim showbiznesie.
1: Tak jest. Królowa Dollarsów ostatnio miała taką kontrowersję, że rozstała się z Jackiem i skończyły się też Dollarsy, więc uruchomiła zbiórkę w internecie.
0: A ja wiem, kto najwięcej tam wpłacił na tę zbiórkę.
1: Ty?
0: Ona.
1: Aha. No ale zbiórka zniknęła, bo najwyraźniej Caroline i Jack znowu są razem.
0: Stara miłość się nie rdzewieje, że tak powiem.
1: Tak, tak.
0: Z naciskiem na stara.
1: Ale wariat.
0: O, skąd wiesz?
1: Domyślam się tylko.
0: Karnawał, Gibbs, PZ for Money. Tak podkręcamy tempo w Maloredy, Single Ladies. To gramy wam już za chwilę.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Eli Oakslavenia Reasons. Mikołaj to lubi sobie zatankować, co?
1: Lubię sobie zatankować, ale chodziły plotki przez weekend, że nawet podychę może być za litr.
2: No właśnie. Jak to będzie, to powiem o tym w newsach za chwilę.
3: A już o 15 zagramy!
1: Tobi Romeo, Fly High.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 15, bo kiedy inni grają?
1: To my już podkręcamy tempo, czekaj, co? To gadają oni, a my gramy.
0: Powiedziałam na odwrót? Najmocniej przepraszam.
3: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Dimineața Melo Radio. Ivena Ion. Neața Târgu Cuteș.
1: Odświeżyłam tylko swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie. Którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic. Ceny na stacjach paliw w tym tygodniu będą dalej rosnąć, takie są prognozy ekspertów. Jednak według Urszuli Cieślak z BM Reflex nie sięgną 10 zł. Rusza śledztwo w sprawie włamania grupy influencerów do szpitala w Miastku. Był pusty, bo placówka złożyła wniosek o upadłość, mówi Dawid Łaszcze z policji w Bytowie.
3: Policjanci przyjęli zawiadomienie w kierunku artykułu 193 kodeksu karnego, czyli naruszenia miru poprzez wdarcie się do pomieszczeń szpitala.
2: Władze szpitala podkreślają, że nikt nie ma prawa wchodzić do jego pomieszczeń. Ponad 54 tysiące złotych, tyle dostaje najbogatszy polski emeryt, z kolei najniższe emerytury są zaledwie kilkugroszowe. Naturalna gąbka morska ma w sobie plastik, niestety badacze znaleźli w niej drobiny i folię.
4: I mamy 15, słuchacie Freak Fightu i Gadudziuk, Mikołaj Kujawiński.
5: Cześć.
4: A w tej godzinie sypniemy gotówą.
5: Yeah!
4: Aha, ale nie dla ciebie.
5: O.
4: Ale dla was, drodzy słuchacze.
5: No to też jest fajne.

0: Sigala, Ella R we Free Fight'cie. A ostatnio bardzo dziwne rzeczy się wydarzyły w Warszawie.
1: Takie, słyszeliście na pewno o psie, który jeździł koleją. No to w Warszawie był łoś, który zablokował akurat ruch kolejowy, bo wtargnął na tory.
0: No chciał się przejść.
1: To był konkretnie łoś Emil. Bardzo mnie zastanawia, skąd oni wiedzą, jak ten łoś się nazywa.
0: A myślisz,
1: może
0: że...
1: Może miał wykupiony bilet miesięczny i miał prawo się tam znajdować.
0: Przez niego było opóźnienie?
1: Było. A wiesz ile?
0: Ile?
1: 8 godzin.

0: 17 po 15.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: To jest, słuchajcie, ta chwila, kiedy dzwonimy do was, bo wbijaliście na meloradio.pl. Dzisiejszym szczęśliwcem jest Oskar, który pragnie 200 zł.
2: A na co, to się dowiemy oczywiście, jak tylko uda się dodzwonić. Czekamy 5 sygnałów, ale widzę, że już Oskar chyba...
0: To jest, słuchajcie, ta chwila, kiedy dzwonimy do was, bo wbijaliście na meloradio.pl. Dzisiejszym szczęśliwcem jest Oskar, który pragnie 200 zł.
2: A na co, to się dowiemy oczywiście, jak tylko uda się dodzwonić. Czekamy 5 sygnałów, ale widzę, że już Oskar chyba jest.
3: Halo, halo.
0: Cześć, Oski, Iga, Mikołaj, Meloradio. Gdzie ty jesteś?
3: Was tylko.
0: Dobra. Na luzie.
2: To w pracy tak głośno melo gra bardzo dobrze, podoba mi się.
3: Codziennie najgłośniej w całym zakładzie.
0: To czy my w ogóle musimy rozmawiać o tym, na co on chce pieniądze, żebym mu dała 200 złotych?
2: Już za to, tak, nie musimy. Zasady są zasady. Oskar, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co byś wydał szybką kasę od Meloradia?
3: Sprawa jest prosta. Zbieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską.
0: Yeah.
3: I wasze 200 na pewno poratują mnie w zakupie. Właśnie jeszcze przed tym, jak zadzwoniliście, oglądałem oferty i mam wybraną.
2: No to podrzucamy pierwszy dźwięk do zremiksowania. To jest dźwięk magiczny, bo oznacza, że 200 są twoje.
3: Dziękuję bardzo.
0: Let's go!
1: Szybka kasa od Meloradio.

posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Hello.
2: Pogważymy.
3: Yeah.
2: A w tej godzinie pogważymy o młodym człowieku.
3: I kryminaliście już.
2: No. Co zrobił ten młody człowiek?
3: No chyba w gry komputerowe grał, bo tam się uczy takich rzeczy.
2: No to wszystko przez te gry.
3: Wszystko przez ten komputer. Ledwo oczy otworzył już do komputera.
2: I o komputrze porozmawiamy.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów. 30 Meloradia. Olek Pych, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w gecie. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów dociepleń, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w sobotę od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
11: Praca,
10: szkoła,
11: korki.
10: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
11: Od rana dużo pozytywnej energii.
12: I jeszcze fajniejszą muzę.
11: Świeże trendy prosto z sieci.
12: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
11: Od poniedziałku do piątku.
12: Już od 6:30.
11: Podkręcamy tempo.
10: Waldek Darłak.
12: Marcin Sikora.
11: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: momencie.
1: Disney Kizo, a ty, Mikołaj, mógłbyś go zastępować, myślę.
2: Jakby był chory, nie? Coś takiego, potrzebowałby zastępstwa szybko.
1: Tylko
2: na
1: trzeba
2: koncert.
1: Być niesłyszącym.
2: W sensie, że publika?
1: Tak, bo nie, jednak nie brzmisz podobnie.
0: Jak to?
1: Dobra, ale my nie o tym, my o hulajnogach, które są bardzo niebezpieczne. Ja osobiście mam lęk przed hulajnogami.
2: No zwłaszcza, że tymi hulajnogami naprawdę można dać miodu. I tak właśnie zrobił pewien 15-latek, którego chciała zatrzymać policja.
1: Aha.
2: No i zaczął przed nimi uciekać. I nawet rozwinął prędkość 90 km
1: na hulajnodze.
2: Na hulajnodze, no. 15-latek.
1: Wow.
2: Ciekawe, ile miał gwiazdek.
1: No, z 5?
2: 5?
1: 5 już myślę.
2: Helikopterem go gonili.

0: Muszę przyznać, że to jest chyba mój ulubiony numer aktualnie na naszej playliście. Say Something, Sonny Fodera, Becky Hill, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie.
1: No bardzo ładnie im powiedziałaś.
0: Mówisz?
1: Mhm.
0: Staram się.
1: A jak to kiedyś powiedział nieśmiertelny Karol Krawczyk? Czego stoisz na torach? Czego stoisz na torach?
0: Słuchajcie, wraca pewna moda, która jest dosyć niebezpieczna.
1: No zwłaszcza w kontekście ostatnich różnych dziwnych rzeczy, które się na torach dzieją.
2: A już o 16 zagramy
1: Alabama 10.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16, kiedy inni będą gadać.
1: Tak jest, to my będziemy grać.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: Jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
2: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Autopromocja. Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydanych na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
18: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: Pieskie życie ma smak!
18: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
19: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Co jest grane w Mrągowie?
20: Patrycja Strupińska, zapraszam. Świat poezji, tańca i muzyki może się ze sobą łączyć i to nastąpi w Mrągowie już 20 września, a mowa o instalacji artystycznej. Autorką tego projektu jest mrągowianka Marta Szymborska. Instalację artystyczną zobaczycie w Starym Kinie Mazur. Wstęp jest wolny. Z Zbliża się również pierwszy rajd kobiet w Mrągowie. To dzień wcześniej, 19 września. W programie Pit Stopy z atrakcjami catering, strefa relaksu i oczywiście profilaktyka zdrowotna. Pamiętajcie o wcześniejszych zapisach. Na koniec jeszcze sport. Jutro ważny dzień przed Mrągowią Mrągowo. O 19 drużyna zmierzy się ze startem Nidzicą. Początek o 16 na mrągowskim stadionie. A w czwartek kolejny mecz. Tym razem Mrągowia Mrągowo zmierzy się z Węgorią Węgorzewo. Wpadnijcie pokibicować.
0: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
21: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
22: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL, to jeden z wiceprezesów. Przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Utrudnienia na A2. Autostrada jest zablokowana w kierunku Poznania po kolizji ciężarówki, która uderzyła w przydrożne barierki. Sesja zdjęciowa na torach kolejowych. Na taki pomysł wpadły dwie nastolatki w Radomsku Włódzkiem. Zauważyli je policjanci, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek.
23: Dziewczynki miały 11 i 13 lat. Przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
22: Na szczęście w porę zjawili się policjanci. Szykuje się nowy film serii o Jamesie Bondzie. Jest już pierwsza wersja scenariusza, ale daty premiery filmu jeszcze nie ma.
0: Słuchajcie, nie za dużo tego Jamesa Bonda jest ogólnie?
22: Ale coś nie pasuje, że co?
24: No właśnie.
0: Przepraszam, nie było tematu. I mamy godzinę 16. Słuchajcie Freak Fightu i Gadudziuk Mikołaj Kujawiński.
24: To my. Będziemy dzisiaj oceniać, no bo nowy odcinek Tańca z Gwiazdami był.
0: My jesteśmy ekspertami.
24: Będziemy tak opowiadać o wszystkich występach.

0: Ile fantastycznych imprez przeżyłam do tego numeru.
1: Okej.
0: Aha, myślałam, że ty powiesz, ja też.
1: Ja nie.
0: Było blisko. A propos imprez, na pewno miałeś taką sytuację, że sobie byłeś w swoim mieszkaniu, ktoś bardzo głośno melanżował i miałeś takie, idźcie.
1: No miałem, tak. Najgorsze są oczywiście takie przypadki, jak wynajmują sobie na przykład na 2 dni i tam, wiesz, co tam sąsiedzi, przecież to nie moi sąsiedzi. No właśnie, ten najem krótkoterminowy to jest teraz wielka dyskusja trwa na ten temat, no bo ludzie by chcieli, żeby spółdzielnie i wspólnoty miało prawo zakazywania wynajmowania lokali w ten sposób, ale ustawa przeszła, no taka, że jednak nie mogą o tym sami decydować.
0: I co teraz? Jaką masz propozycję?
1: No, nie mogę powiedzieć, bo to taka byłaby bardzo
0: nieetyczna.
1: Niecenzuralna.

0: tego to się imprezowało. Pan Krzysztof, jak tam śpiewał, to domówka hulała.
1: No, fajnie, jakby Tripsem odpisał na DM-a na Instagramie. Czekamy w dalszym ciągu. Taniec z gwiazdami to jest nasz ulubiony program. My z Mikołajem oglądamy, obejrzeliśmy wszystkie występy. Mikołaj nawet poczynił notatki.
0: Mam notatki, ponieważ obejrzeliśmy sobie, no oczywiście, wszystkie tańce z drugiego odcinka. Parę przemyśleń mam, ale chyba nie będziemy o wszystkich mówić, tylko o tych
1: weźmy największe nazwiska.
0: Tak, tak. No to Mandaryna. Jest w ogóle drama jakaś, bo podobno dostaje mało punktów, a moim zdaniem bardzo ładnie.
1: Podoba ci się Mandarynka?
0: Podoba mi się. Ale to tak, ale... wiesz, ja oceniam tylko taniec, dobrze?
1: Oczywiście.
0: A to, że tam się coś rusza podczas tańca, to już nie moja wina, tylko fizyki, nie?
1: Nie no, dwie mandarynki, tak? Że tak powiem. A w zasadzie trzy, bo
0: pomarańcze wręcz.
1: Aha. Skupmy się też na tym, że Monika Bożym odpadła.
0: Tak.
1: A wiesz, co ona ma napisane w swoim opisie na Instagramie? Że jest wokalistką, seksuolożką, psycholożką oraz tropicielką przyjemności.
0: No, ale tancerkę chyba tam sobie niech nie wpisuje, bo no szczerze nie dziwię się. Troszkę za bardzo się tam pogubiła.
1: Usztywniona,
0: gdzieś tam się wywaliła nawet przy tym tańcu. No ktoś musiał, prawda, odpaść.
1: Tak.
0: Natomiast moim zdaniem najlepszy występ Dominik Smaruj. Bardzo dobrze Madzie tam posmarował.
1: Ale musisz,
0: nie dziwię się, że nie dziwię się, że Bagi taki zazdrosny.
1: I Piotruś Kędzierski tam jeszcze go broni. W każdym razie Iza Kuna, to też jest ciekawa postać.
0: A tak, zapisałem sobie, że w pierwszym odcinku była sztywna, a w drugim już okej. Więc jest postęp.
1: Wiesz, co ona by ci na to odpowiedziała?
2: Kurwa.
0: Bardzo brzydko.
1: Bardzo brzydko. Dive into the ocean. Polecamy się z Mikołajem na przyszłość swoją drogą.
0: Do tańca?
1: Do wszystkiego, do różańca, co chcesz.

0: Jak mnie to hipnotyzuje. Para i Solos Frequencies.
1: A, czujesz
0: Flores.
1: Klimat karnawału?
0: Bardzo.
1: Wiesz, takie właśnie brazylijskie Samba de Janeiro tutaj
0: Nic,
1: miało być.
0: Tylko się rozbierać.
1: O! Coraz cieplej się w studiu robi, ale niekoniecznie z powodu klimatyzacji.
0: A wiesz, komu jest bardzo gorąco?
1: Komu?
0: Pewnemu influencerowi, jakiego...
1: To co on tam?
0: Wybranka
1: w czym tam wpadł tym razem? A ci influencerzy to cały czas mają ciepło.
0: No, wydaje dużo pieniędzy po prostu. A. O tym pogadamy.

0: Reklama. Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
11: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: O reklamie.

0: SOS, ja bym tak wołała, jakby mój chłop wydał 100 tysięcy złotych na festiwal.
1: No ale to przecież ty byś nie musiała wtedy wydać, nie?
0: W zasadzie, to jego pieniądze. Masz rację, to nie krzyczałabym.
1: No dobra, bo Ola Nowak razem ze swoim świeżo poślubionym małżonkiem, influencerem, wybrali się na Burning Mana do Stanów Zjednoczonych
0: of America, zabawa.
1: USA.
0: Mm-hmm.
1: Droga zabawa. Wydali na ile? Tygodniowy wyjazd?
0: Tygodniowy.
1: 100 tysięcy złotych. Co? Przed chwilą ci to przeszkadzało jeszcze.
0: Ale a teraz tak stwierdzam, że jednak doznania są istotne.
1: Wiesz,
0: tak?
1: Ile to jest szybkich kas?
0: Wow.
1: Co najmniej 50.
0: Meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę.

0: O, to Fast Boy, Music Sounds Melo Radio. Tak poskręcamy tempo.
1: Mhm. Zobaczymy, czy tacy szybcy.
0: Szybcy.
1: Szybcy i wściekli. Chociaż nie, tak delikatny ten numer.
0: Po prostu szybcy.
2: A już o 17:00 zagramy.
1: I like Marlon Hofstadt, South Star.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: W sklepie Mrówka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. A do tego mnóstwo cenowych hitów. Pilarka łańcuchowa spalinowa Horgs 1,9 kW za 279 zł. Taniej o 120 zł. Suszarka do owoców i grzybów za 59,99. Taniej o 20 zł. Więcej hitów cenowych w Mrówce Mrągowo przy ulicy Olsztyńskiej 11.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
10: Praca,
9: szkoła,
10: korki.
9: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
10: Od rana dużo pozytywnej energii.
9: I jeszcze fajniejszą muzę.
10: Świeże trendy prosto z sieci.
9: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
10: Od poniedziałku do piątku.
9: Już od 6:30.
10: Podkręcamy tempo.
9: Waldek Darłak.
10: Marcin Sikora.
9: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Co jest grane w Mrągowie?
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Wielkimi krokami zbliża się wydarzenie, które nie może was ominąć. To Mistrzostwa Polski Drwali w Kozłowie. Najlepsi zawodnicy z całego kraju oraz gościnnie reprezentanci z zagranicy. Ryk, pilarek i ogromne emocje. Musicie tutaj być. A teraz coś dla fanów historii. Skąd przybyli powojenni mieszkańcy Zełwąg? Odpowiedź na te i na inne pytania uzyskacie 22 października o 17 w Starej Szkole w Zełwągach. A to wszystko w ramach cyklu Snucie opowieści. I jeszcze na koniec kino Zodiak w Mrągowie. Na ekranach długo wyczekiwana produkcja. Tony, buntownik, outsider, głos pokolenia. Jeden z najbardziej znanych szefów kuchni. Seans już jutro o 17. Bilety i szczegóły na stronie kina.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Ruszyła ogólnopolska linia pomocy pokrzywdzonym. Dzwoniąc pod całodobowy bezpłatny numer 116-006 można otrzymać pomoc psychologiczną i prawną. Gang nastolatków rozbiła policja z Łodzi. Umawiali się na kupno używanych smartfonów, ale zamiast płacić kradli. Wpadli na gorącym uczynku, mówi Agnieszka Jachimiak z łódzkiej policji.
5: Mundurowi sprawdzili nastolatków. Przy jednym z nich znaleźli naboje, metalowe kulki i instrukcję obsługi wiatrówki, którą grożono pokrzywdzonemu 46-latkowi.
4: W ręce policji wpadło w sumie 4 nastolatków. 60 tysięcy bezpłatnych biletów kolejowych do zgarnięcia to w ramach polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Akcja skierowana jest do osób w wieku od 18 do 27 lat i rusza jutro. A naukowcy proszą internautów o ocenę zdjęć wykonanych przez bociany, bo niektóre z tych ptaków mają na sobie kamery i naukowcy chcą wiedzieć, co najbardziej interesuje ludzi.
3: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu i gadudziuk Mikołaj Kujawiński.
2: Dzisiaj mamy dzień walki z wypaleniem zawodowym.
3: Toniemy.
2: I będziemy z tym walczyć. Właśnie w tej godzinie przyda się WhatsApp Meloradia.
3: Mikołaj na prezydenta. Radio.

0: 12 po 17, a my dzisiaj sprawdzamy, jak zmotywować się do pracy. Na literę K to jest nasze dzisiejsze pytanie do Was.
1: Ponieważ walczymy z wypaleniem zawodowym właśnie, no wiadomo, są takie dni, kiedy trzeba się przymusić, a najlepiej właśnie się jakoś zmotywować. I jak to zrobić? Na literę K.
0: Kasa.
1: K, no tak, to jest chyba coś, co najbardziej pracowników motywuje do przyjścia do pracy. Co jeszcze może być na K? Może być koleżeńska, dobra relacja w zespole.
0: Pięknie powiedziałeś. Jak zmotywować się do pracy na literę K? Czekamy na głosówki od Was, WhatsApp Meloradia. Gdzie ten WhatsApp?
1: Na meloradio.pl oczywiście znajdziecie odnośnik.

0: na nas na końcu każdego dnia roboczego, jak na końcu tańczy, to by było idealnie. Mamy też oczywiście wiadomości tekstowe. Janusz zaproponował, żeby kopulować w przerwach.
1: Szczerze, mega to w ogóle za polepsza więzy w pracy, nie?
0: No to wiesz, tam numer do Janusza jest. Mateusz napisał, najlepsza motywacja

Fire, fire. Całe wakacje spędziliśmy z tym numerem i wciąż dobrze buja. To jest Meloradio, Pychu z tej strony, siemano. Mapa świata ma się zmienić. Właśnie czytam, że mieszkańcy wyspy Bougainville na Pacyfiku chcą, żeby byli osobnym państwem. Było referendum, 98% mieszkańców było za tym, no i ma to się wydarzyć nawet w przyszłym roku. No wiem, kto się na pewno z tego nie cieszy. Nie tylko te 2%, które zagłosowały przeciw, też ci, którzy będą musieli zdawać maturę z geografii albo odpowiadać przy mapie.

0: Radio Mrągowo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Marshmallow, Ellie Goulding, Save My Love. Słuchacie Meloradia, 20:27 na zegarach. Tam komunikacją miejską można jeździć za darmo. Jak czytam, takie rozwiązanie wprowadzili w Porto od 1 września. Transport publiczny jest tam darmowy, no i dzięki temu, jak podają władze, 50 tysięcy kierowców przesiadło się do autobusów. No wiadomo, zawsze można poszpanować, że nie jeździ się autem za kilka tysięcy, tylko wielką furą za kilka milionów. Od razu lepiej to brzmi.

Gabry Ponte, Easy on my heart. To jest Melo Radio, no jestem ciekawy, czy Kaskada jest wzruszona, jak słyszy ten numer, bo to w końcu jej Every Time We Touch na samplach. Recykling jest w modzie i bardzo dobrze. Szanujmy naszą planetę, muzycznie też. Ja wiem, że dziś poniedziałek, więc teraz zagram coś, żeby tak trochę przycilować dla odmiany. No bo ja wiem, szef mógł was wkurzyć, druga połówka mogła nie ogarnąć chaty. Oto na wyluzowanie Edge of Desire, Jonas Blue w Melo Radio. Jedna z naszych nowości na Playce.

0: To jest poniedziałek czy piątek? Bo ja to się czuję, jakbyśmy właśnie zaczynali weekend. Get this party started. To West End w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo. 21 za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Ebony Hearts. Ten numer wciąż was buja i to właśnie od niego rozpoczniemy 21. Ja się mega jaram, bo bardzo go lubię. To już za moment się wydarzy. Punktualnie o pełnej.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 35.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
9: Znacie taką dobrą, starą zasadę Melo Radia, kiedy inni gadają, to my gramy? No to niech inni przymulają, a ja już przygotowałem. Hearts to Iben na początek 21. Dalej będzie tylko lepiej. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Music Sounds. To grupa Fastboy. Bardzo przyjemnie nam klunka ten numer. Dzień walki z wypaleniem zawodowym. Właśnie czytam, że taki dziś mamy. No i tak sobie myślałem, jaki jest najskuteczniejszy sposób na to, żeby się pracą nie wymęczyć, nie wypalić się, mieć dalej ochotę następnego dnia to robić. No i wymyśliłem tylko jedno. Jeśli jeszcze jesteście w pracy, w poniedziałek, o tej porze, i nie chcecie się wypalić, to po prostu musicie z niej wyjść. Inaczej kiepsko to widzę.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Alok Melo, don't say goodbye, ja się nie żegnam, ja jeszcze dużo wam pogram, czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Two Colors, tę grupę możecie znać najbardziej z nowych wersji starych hitów. To oni stworzyli Loveful, czy między innymi Cynical na bazie wielkiego hitu Safri Duo. Tym razem mają dla nas mocno bujający numer Prima Donna. No ma ten numer vibe'ik. Zresztą sami posłuchajcie, myślę, że poczujecie ten vibe bez problemu.

Poza tobą nic. Tak podkręcamy tempo. To Oliwka w Meloradiu. No, wy pamiętajcie o tym, że mamy dla was 200 zł i ten hajs możecie wydać na co tylko chcecie. Jeśli w weekend trochę poszaleliście, umówmy się, to się mogło wydarzyć i potrzebujecie trochę doładowania na konto, no to wbijajcie na meloradio.pl, no bo tam mamy dla was szybką kasę. Wpisujcie, na co potrzebujecie 200 zł, no a potem czekajcie na telefon od Meloradia. Jeśli do was zadzwonimy, pojawicie się na antenie, no to tak naprawdę już minutę po możecie biec do bankomatu i wypłacać szybką kasę. Ale żeby to zrobić, to najpierw trzeba się zgłosić. Meloradio.pl. Tamte zgłoszenia przyjmujemy.

Sony Federa, Becky Hill. To ich zupełna nowość na antenie Meloradia. Say Something, ten numer czeka na wasze głosy na naszej stronie w ramach 30 Meloradia. Jeśli chcecie go wesprzeć i chcecie go słyszeć częściej na naszej playliście, no to głosujcie. A już za chwilę wybije 22.

Rádium Rongovo. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

0: patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: poniedziałkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Melo Radio.
1: Czwartek, piątek, weekend.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.